właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

0: Akcja służb. Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona. Rosjanie atakują Kijów. Dwie osoby nie żyją, a ponad 20 zostało rannych. Uwaga na jeże. W październiku szukają miejsca do zimowania.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja służb w Karwi. Na plaży znaleziono obiekt przypominający drona. Zgłoszenie o nietypowym znalezisku policja otrzymała wczoraj około godziny 18.20. Obiekt częściowo zakopany był w piasku. Natrafił na niego przypadkowy spacerowicz. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
1: To jest raport.
0: Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była noc grozy w Kijowie. 3 osoby nie żyją, a ponad 20 zostało rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. To mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
2: Prosto w momencie duży silny
0: w ułamku sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tłuczonych szyb ani niczego. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Wszystkie szafki są pootwierane na oścież. Wszędzie leży potłuczone szkło. Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanych przez Rosję atakach balistycznych, poinformował Wołodymyr Zełenski. Takie informacje w większości od USA pozwalają Ukrainie odpowiednio przygotować się na odparcie ataku i ostrzec mieszkańców przed nadchodzącym zagrożeniem. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
3: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami i związkami zawodowymi.
0: Powiedział nam Grzegorz Pasztyła, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na miejscu w szpitalu był Duszan Augustyn, społecznik z Bieszczad.
4: Widziałem przerażenie, strach, lęk. To widziałem też godność, widziałem podniesione głowy, widziałem ludzi, którzy się nie poddadzą, którzy wiedzą, że walczą o coś więcej niż tylko zmiana osoby, która zarządza szpitalem.
0: A na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Uwaga na jeże. W październiku intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Dlatego zanim zagrabimy ogród albo rozpalimy ognisko z liści, sprawdźmy, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
5: Ważny apel do wszystkich, którzy mają domy jednorodzinne, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów, albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa, więc warto wspierać jeże.
0: Mówił rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak. Uważajmy też na drogach. Jesienią jeże są aktywne, a po zmroku łatwo je przeoczyć.
6: Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa?
7: Chyba jeżozwierza.
6: Jakiego jeżozwierza?
7: Takiego dużego jeża.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Pogoda. Czyli swoją drogą, jak się takiemu jeżowi zabieraliście, to jest trochę tak, jakby człowiekowi ktoś ściągnął kołdrę w nocy. No bo nie ma się gdzie, tak. Czym się zakryć. No to tak nie można robić. Zostawcie te liście, niech się ich jeżek ma swoją kołdrę.
10: Wyobraźcie sobie, że w nocy wam ktoś, prawda,
9: przecież
10: ściąga kołdrę.
9: By cię trafił,
10: no daj spokój,
9: to?
10: Ja bym gryzł po prostu jabłko na plecy i bym uciekał.
9: Ja już cię widzę, jak ty bierzesz jabłko na plecy i w nogi po prostu. Że pogoda,
10: no,
9: tak?
10: Dawaj.
9: A, pogoda. Dzisiaj na przykład smagnęło mnie zimnem. Pierwszy raz po twarzy, jak wyszłam z domu, miałam takie i chyba rzeczywiście jest dosyć chłodno, bo z tego co widzę, to w Kielcach 2, w Katowicach 4, w Warszawie niby 7, ale tak jak mówię, smagnęło mnie i chyba dzisiaj będzie trochę padać. Kładę nacisk
10: państwo,
9: na słowo chyba.
10: I chyba i trochę. Drodzy państwo, na szybko przenieśmy się jeszcze na kort, bo w tej chwili Magda Frech i Iga Świątek 2-5, a w tym samym czasie gra jeszcze pani Chwalińska i tam też będziemy za moment sprawdzali, jak wygląda wynik. O, poszło,
9: o
10: coś
9: Jezu,
10: dobrze
9: a
10: było.
9: To tak? A one tak robią? Oj, to
10: tak
9: robią?
10: Tak, tak. Jak im ktoś kołderkę zabierze.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
10: Dzisiaj o nauczycieli zapytamy, którzy zapadli wam w pamięć.
9: No bo dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, czyli wracamy do szkoły, tak? No dobra, trudno, Ania, co u ciebie?
0: To w raportach zapytamy nauczycieli, czy lubią swoją pracę.
10: I lubią, czy nie?
9: No właśnie, no.
0: A to się okaże. O 7.

0: Здравствуйте, здравствуйте, садитесь. И my siadaliśmy. Tak wyglądały lekcje języka rosyjskiego, tak się zaczynało, nie?
1: Tak, w ogóle swoją drogą niesamowite dla tego pokolenia, żebyśmy jednak mieli obowiązkowy rosyjski. To było naprawdę grube. Ja zawsze powtarzam, że ja trochę żałuję, że pamiętam tak mało z rosyjskiego. Jakoś tam się pewnie dogadam, ale mimo wszystko jednak szkoda, że to w wielu przypadkach to nam po prostu uciekło. Dzisiaj o nauczycielach i dlaczego i którzy zapadli wam w pamięć i w ogóle dlaczego wam zapadli w pamięć.
0: Otóż to, o tym sobie dzisiaj będziemy z państwem rozmawiali. A propos tego języka rosyjskiego, język wielkich poetów, nie tylko, a dzisiaj kojarzy nam się tak bardzo źle, że w ogóle nawet nie chcemy się nim posługiwać.
1: No właśnie, tak. Coś w tym jest. Chociaż wiesz, znajomość języka jednak zawsze lepiej znać niż nie znać.
0: O, to na pewno. Drodzy państwo, o pogodzie mówiliśmy parę chwil temu. Jak tam pogoda we Wrocławiu? Państwo donosicie?
2: Dzień dobry. Pogoda we Wrocławiu to 10 stopni i deszcz. Więc z tym deszczem to się coś tam sprawdziło. No. Pozdrawiam.
1: Dzięki. Ja potrzebowałam tej informacji, że jednak jak coś powiem, to się sprawdza.
0: Ale generalnie nie jest zbyt przyjemnie. Generalnie wieje. Generalnie jest chłodno, bo powiedziałaś, że czułaś już taki podmuch zimy. Wojtka nie ma w robocie, no bo drodzy państwo, przyznamy bez bicia, nam się nie chciało. Wywaliliśmy go z mikrofonem na miasto.
3: Jaki nauczyciel i dlaczego zapadł panu najbardziej w pamięć?
4: Może od chemii. Bo miała bardzo dużo cierpliwości do nas i naprawdę nas nauczyła tej chemii.
3: Czyli to pozytywne wspomnienie.
4: Bardzo pozytywne.
3: Bo wszyscy tutaj krytykują chemików i chemiczki.
4: Bo to jest trudny, bardzo trudny przedmiot. Oczywiście.
0: Ja miałem taką chemicę, panią Basię, którą bardzo gorąco pozdrawiam. Zresztą spotkałem się z nią niedalej, jak półtora tygodnia temu. Na takim zjeździe po wielu, wielu latach od zakończenia szkoły.
1: To ja wiem, ty byłeś na takim zjeździe. To prawda, wrócił bardzo uchechany.
0: Tak, pierwszy raz pani Basia powiedziała do mnie coś ludzkim głosem.
5: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama.
3: Eskarok.
4: Gramy dla was najlepszą.

0: A tak na szybko o nauczycielu swoim jakimś ulubionym mogłabyś opowiedzieć?
1: O,
0: nie,
1: tak.
0: Ty rzadko byłaś w szkole.
1: Nie, poczekaj. W podstawówce bywałam jednak dość często panią Izabelę Gac. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wspaniałą, cudowną polonistkę, która mnie przetoczyła też i przez koncerty, spektakle, teatry, a potem dzięki niej zrobiłam olimpiadę polonistyczną.
0: A, wow. A? No zobacz,
1: wspaniała
0: jednak.
1: Nauczycielka.
0: No to
1: jak
0: drodzy
1: to
0: państwo... O takich nauczycieli was pytamy. Na takie opowieści czekamy. Ale czekamy także i na te, a później zaraz od razu raport Westerok.
2: Pamiętam jedną z najbardziej rewelacyjnych nauczycielek, to nauczycielka od chemii. Poza tym, że wspaniale wykładała tą chemię i robiliśmy bardzo dużo doświadczeń, to kobieta miała dosyć sporego zeza, więc na klasówce nikt nigdy nie wiedział, na kogo patrzy, więc ciężko było, że tak powiem, ściągnąć cokolwiek. Ale dla osób, które uważały na lekcjach, to nie było potrzebne, bo naprawdę bardzo dobrze nauczała.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Autopromocja.
4: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry,
5: Na pielgrzymki chodzi.
4: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
6: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
3: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Nożownik z Wrocławia zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił mężczyzna z raną brzucha. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowywania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Dziś ma zapaść decyzja sądu w tej sprawie, a do tematu wrócimy o 7:00.
8: To jest raport.
9: Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od dziś maksymalna cena litra benzyny 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. Benzyna 98 będzie kosztować nie więcej niż 8 zł i 1 grosz, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
8: SK Rock. Sport.
9: Na początek Wuhan i polski pojedynek. Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju. Na razie Świątek wygrywa pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadzi...
0: A, to muszę czekaj. Teraz sprawdzam, ile w drugim prowadzi. Czekaj, w drugim prowadzi, proszę pani, 1-0.
9: Mam tu o, bardzo dziękuję. W Wuhan o drugi triumf walczy także Maja Chwalińska. Jej rywalką jest Marii Buskowa. Pierwszy set 6-1 wygrywa Czeszka, a w drugim Polka górą.
0: Tak jest, wygrała drugiego seta, teraz trwa set trzeci, bo się właśnie z Chwalińskiej przygotowałem.
9: Ale to nie koniec emocji. Dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Maji Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elizy Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z belgijską Brugią. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0, a Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
10: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Zamiast czytać książki w szkole można było machać rakietą. Dzisiaj być może byłbym znanym tenisistą. Znaczy, trochę machałem, niewiele z tego wyszło. A jeżeli chodzi o książki, to Asia ma teraz listę, którą trzeba zaliczyć.
1: Bardzo proszę, teraz nauczycielka Joanna Ziętarska sprawdzi, które książki czytaliście.
0: Dawaj.
1: Bo pisarz James Chapman sporządził taką listę najczęściej czytanych książek na świecie i oczywiście ona się opiera na ilości sprzedanych w ciągu ostatnich 50 lat egzemplarzy. Czyli ile się najwięcej sprzedało książek na świecie. No i w związku z tym, uwaga, 10. miejsce, Dziennik Anne Frank, Świadectwo odwagi i nadziei, wielka książka. Ja nie przeczytałam tego, szczerze mówiąc, ze strachu trochę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna lektura. Myśl i bogać się, filozofia sukcesu Napoleona Hilla. Niestety też nie przeczytałam, dlatego z myśleniem i z bogaceniem się ostatnio trochę ciężko. Przeminęło z wiatrem. Nie, też nie czytałam, oglądałam milion razy i bardzo kocham ten film. Saga Zmierzch, wyobraźcie sobie. Kod Leonarda da Vinci.
0: No,
1: potem jest Alchemik Paolo Coelho. Władca Pierścieni Tolkiena oczywiście.
0: Już dwa.
1: Harry Potter, wszystkie przeczytałam. Pamiętam, w zeszłym roku całą zimę czytam, było wspaniale.
0: To ja też.
1: Potem są wyjątki z dzieł przewodniczącego Mao Tse-tunga. Powaga, ale wiesz, ich jest strasznie dużo, tych, co tam czytają. No to wiadomo, że się sprzedało tego dużo. A na pierwszym miejscu jest Pismo Święte.
0: Okej, sięgnęłaś kiedyś po Pismo Święte?
1: Tak, przeczytałam je nawet od deski do deski, bo uważam, że to kulturowo i w kontekście odnośników w ogóle do świata, w którym żyjemy, warto je znać.
0: To absolutnie pełna zgoda. Przede mną jeszcze lektura Pisma Świętego. Póki co przypomniałem sobie taki dialog nauczyciela z uczniem. A propos lektur. Łysek z pokładu Idy. Co ostatnio czytałeś? Łysek z pokładu Idy. Całe to przeczytałeś? Całe. Do końca? Do końca. Do Idy.
2: 6 na 9. Escarok. Reklama. Escarok.pl. Escarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Reklama. Eska Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Ależ to jest piękny utwór. Krakowski Splin. Jest tak niewiarygodne niebo za oknem, że aż się po prostu prosiło, żeby zdjęcia robić i foty. Nieprawdopodobny świt, przynajmniej u nas w SCLK. Myśli o nauczycielach i o wspomnieniach takich różnych waszych szkolnych, który nauczyciel zapadł wam w pamięć.
1: Co tkwiło mi z pamięci w podstawówki? To była jakaś piąta klasa szkoły podstawowej, jakieś prawie 40 lat temu. Lekcja biologii, pani Janina Mazur, mieliśmy klasówkę z rozmnażania. No i harmider na tylnych ławkach, rozmowy, krzyki, śmiechy, chichy, bo to rozmnażanie jednak. Małoletni tacy byliśmy i w końcu pani Janina mówi tak: spokój tam z tyłu, słyszę rozmnażanie, rozmawianie. Cała klasa rykła śmiechem, pani Janina się zaczerwieniła. To było cudowne.
2: Różne rzeczy robiłem w ostatniej ławce, ale nigdy to nie było rozmnażanie.
0: Jesteś pewien?
2: No właśnie, tego nie. Drodzy Państwo, też przypomniała mi się taka historia bardzo podobna. Opowiem ją teraz, bo jest wcześnie. Pamiętam, że też nas zapytała pani właśnie wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tych rzeczach. Byliśmy młodzi. Pani mówi, jak macie pytania, no to żeby nie było wstydu, bo się wstydzicie, widzę, napiszcie na karteczkach te pytania. Ja je będę czytała i będę na te pytania was nurtujące odpowiadała. No ale przecież znała charakter pisma każdego z nas.
0: Aha. Jakie pytanie zadałeś?
2: No właśnie nie wiem, czy mogę powiedzieć. Ja pytałem o nocne polucje. I pani mówi później tak. Słuchaj, Konrad, to jest tak.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Agnieszka Grzelak filozofuje o kosmitach. Wierzę w UFO. Są na niższym stopniu zaawansowania niż my. Moim zdaniem, drodzy państwo, UFO to brakujące ogniwo pomiędzy nami a panią Agnieszką.
2: To dobre było. U mnie z kolei Young Leosia chłodno o kontaktach z Bambi. Hmm? Nie widujemy się super dużo. Ja próbowałam się dowiedzieć, kto to, ale przypomniałam sobie, czy to jest ten lejonek Bambi, o którym wczoraj Michał Poklękowski mówił?
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
4: Łukasz Bąk.
6: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: Reklama.
10: Eskaro.
4: Gramy

0: Groził zamachem na premiera i szefa MON. 66-latek usłyszał 9 zarzutów. Dziś droższa benzyna, lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Świątek wygrała Sfręch w raporcie Polski pojedynek w Chinach.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. 9 zarzutów usłyszał 66-latek podejrzany o planowanie zamachu. Prokuratura zbada znalezione w jego mieszkaniu improwizowane materiały wybuchowe. Trwa ustalanie, jak bardzo były niebezpieczne.
2: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
0: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
2: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
0: Jeden z zarzutów dotyczy przygotowania do siłowego obalenia władz państwowych, w tym premiera, przy użyciu materiałów wybuchowych. Za ten czyn grozi od 2 do 15 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 11 groszy. Benzyna 98 kosztuje nie więcej niż 8 zł i 1 grosz, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego, na rynkach światowych.
0: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii. Na co dzień kształtują młode umysły, a dziś obchodzą swoje święto. W Dniu Komisji Edukacji Narodowej sprawdziliśmy, czy siedleccy nauczyciele lubią swoją pracę.
4: Mnie tu by nie było już dawno, gdybym tego nie lubił i relacji z młodymi ludźmi.
5: Czy lubią panie być nauczycielkami?
6: Ale jak najbardziej.
5: To jest... Mimo ciężkich czasów?
7: Tak, to jest taki zawód, który jest po prostu powołaniem i myślę, że taką misją, którą po prostu trzeba spełniać, bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, bo to no, szkoła dzisiejsza niestety stoi przed wieloma wyzwaniami, musimy im podołać i myślę, że jako takie misjonarki w cudzysłowie dajemy radę.
6: Też realizujemy wiele przedsięwzięć z zakresu profilaktyki.
0: Z nauczycielami z Siedlec rozmawiała Monika Półbratek.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A ten kończymy sportowymi emocjami. W polskim pojedynku w Chinach górą faworytka Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1 w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Mecz skończył się dosłownie przed chwilą. Był zacięty, ale tylko w pierwszej części, o czym w szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadziła z kilkupunktową przewagą przez większą część gry. Mniej więcej w połowie seta Magdalenie Fręch udało się odrobić część strat i przełamać serwis faworytki. Od tamtej pory emocje były tylko coraz większe, tym bardziej, że stawką spotkania jest awans do najlepszej 16 turnieju. Świątek walczy też o cenne punkty w kontekście kwalifikacji do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Obie Polki spotkały się dotąd tylko raz przed 4 laty w Warszawie, gdzie zdecydowanie lepsza była Raszynianka Iga Świątek.
0: A o poranku gra też Maja Chwalińska. Trwa jej zacięty mecz z Czeszką Marią Buskową. Rozstrzyga się w trzecim secie.
9: Przed sekundą dosłownie Maja miała problemy z butem, a jak czytam, właściwie ze sznurówką. Byłem kiedyś na meczu, który został przerwany przez sędziego w podobnej sytuacji i sędzia powiedział wtedy, że zawodniczce przytrafiła się awaria trampkowa.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Pogoda.
12: Fantastyczne, awaria trampkowa. Dobrze, że dzisiaj mam buty jednak na suwak. Może nie będę miała awarii trampkowej. Słuchajcie, za to świt jest nieziemski.
9: To prawda.
12: Bardzo wam dziękuję. Dostałam mnóstwo przepięknych zdjęć od was z całej Polski i rzeczywiście okazuje się, że ten świt wszędzie był po prostu niewiarygodny. Mhm. No i to tyle, jeśli chodzi o pogodę, bo generalnie będzie dość chłodno, chociaż miało niby padać i w Gdańsku, i w Koszalinie, i w Bydgoszczy, i w Warszawie niby mi pokazuje, że ma padać, a tu nic, nie ma.
9: No właśnie,
12: nie
9: drodzy ma państwo, bo mamy jeszcze kartkę z kalendarza. Ciężko jest w październiku powiedzieć, jaka będzie pogoda, bo 14 października, uwaga, w 66 roku w Polsce, w Gorzowie, odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów tych październikowych. To było prawie 29 stopni. 14 października.
12: A z kolei 14 października, jak czytam, 2009 roku, spadł śnieg.
9: Otóż to.
12: Oj, to mi się podoba.
9: Wyjdź stąd.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: 6 na 9.
15: 6 na 9.
14: Dziekarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SRO.
12: Ale Anna, ty naprawdę chcesz już śnieg?
0: Mnie już nie ma, wyszłam szukać śniegu.
12: Oczywiście. Spokój, przecież, a powiedz, proszę cię.
9: Tak zupełnie innej beczki, kto kończy 100 lat?
0: Kubuś Puchatek.
9: I o tym w raportach?
0: Tak jest. Jego przygody zachwycają kolejne pokolenia.
9: To się musi nie udać.

0: Robimy to oczywiście tylko i wyłącznie z dziennikarskiego obowiązku, prawda? Bo w ogóle tenisa nie śledzimy, ale właśnie pani Maja Chwalińska zameldowała się w kolejnej rundzie turnieju, awansowała, czyli tak, najpierw Iga Świątek wygrała z Magdą French, a później Maja Chwalińska też awansowała. Szkoda, że wszystkim trzem się nie udało.
1: Dobrze, że ty wszystko tutaj sprawdzasz, bo ja z kolei na przykład podróżuję z naszymi słuchaczami po całej Polsce i oglądam wszędzie wspaniałe wschody słońca. Teraz na przykład pozdrowienia z dachu Bemowa przysyła Asia. Przepiękne po prostu, w ogóle pomarańczowe niebo. Okazuje się, że na przykład są takie miejsca, gdzie pada. Wrocław pozdrawia bardzo serdecznie i leje tam. Mhm. Pozdrawia wszystkich tych, u których nie pada. Słuchaj, a u nas świeci słońce.
0: A powiedz, że niebo jest pink, a nie, że pomarańczowe, dobra? Bo będzie nam pasowało.
1: A dobra,
0: do piosenki.
1: Poczekaj, uwaga! Wiecie, jakie jest to niebo dzisiaj?
0: No, jakie?
1: No, normalnie pink.
0: Ja cię gole, normalnie za moment gramy Aerosmith, drodzy państwo, Westerog, ale wcześniej jeszcze pytamy o waszych nauczycieli.
2: Na pewno pan od historii, przecudowny pan, miał cierpliwość i potężną ilość wiedzy i chęci przekazywania, także super. I pani od rosyjskiego. Tak, dokładnie, od rosyjskiego. Zdawałem maturę z rosyjskiego. Do dzisiaj się dogadam, ale z czytaniem, z pisaniem gorzej.
0: A wystarczy się dogadać, to prawda. Ja pamiętam te znaki miękkie, to wszystko. Ja tam, wiesz, ciapałem ich wszędzie, albo w ogóle nie stawiałem.
1: Co ludźmi robiłeś?
0: Ciapałem.
1: Z tymi znakami miękkimi? Ciapałeś je?
0: Albo one były twarde, ty, czekaj, bo się pogubiłem w tej
1: chwili.
0: Wiem,
1: ale faktem, że chyba były miękkie, skoro je ciapałeś.
0: Ale piękne niebo różowe!
3: 6 na 9.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Chodź, super dziewczyno, zaczynamy, bo te zdjęcia naprawdę przykuły naszą uwagę, drodzy państwo, ale na zdjęciach nie zbudujemy programu, ciężko o nich opowiadać.
1: Poczekaj, słuchaj, możemy tak opisywać, że pomarańczowy kolor razem z tym, tą szarością nieba i z tym słońcem, który się przydziera i ono też jest takie lekko pomarańczowo-różowe.
0: To skoro zaczęłaś o tym kolorze nieba...
2: No kochani, ja rozumiem, że mężczyźni rozróżniają 4 podstawowe kolory, ale jak nie widzę różowego nieba, ognisto-czerwono-pomarańczowe, to tak, ale różowe? No nie.
1: On siedzi tyłem do okna, więc jakby trudno nawet, żeby Konrad stwierdził, jaki kolor jest tego nieba. Trzeba mu to po prostu opowiadać.
0: Otóż to mężczyźni, to przypominam, ładne, nieładne i wujowe.
1: Dobrze, żeś nie powiedział, że jest zielone na przykład, bo byłoby dopiero awantura.
0: Do szkoły, kochani, wracamy. Wspominamy dzisiaj naszych nauczycieli.
3: Cześć, ekipo. Odnośnie nauczycieli bardzo mile wspominam swojego wychowawcę z technikum, który na lekcjach wychowawczych uczył nas, bo była cała męska klasa, jak się golić, jak robić wino, jakieś drobne naprawy w domu, ale także takie mądrości życiowe odnośnie wyboru partnerki nam serwował i kiedyś mówi tak, że jak poznamy piękną dziewczynę, jedźmy do jej domu, zobaczmy jak zachowuje się, jak wygląda jej matka i jeżeli stwierdzimy, że przyszła teściowa to skurczysyn, to czapka na łeb, kurtka na grzbiet i w nogi, choćby była najpiękniejsza i najlepsze figle w łóżku robiła.
1: Bardzo mi się podoba w ogóle hasło teściowa skurczysyn.
4: Poranne 6:00 na 9:00 w SC Rock.
0: Ja na ZP-ciakach miałem dyrektora za wychowawcę i on nas uczył szyć na maszynie. Czujesz to? Tu gość dawał naprawdę prawdziwe, potrzebne, męskie rady.
1: Poczekaj, ale umiesz szyć na maszynie? No, bo ja mam spodnie do skrócenia.
0: Na overlock te sprawy.
1: Co ty?
0: Mam to w paluszku. Choć w szkole miałem to

0: Pan Robert pyta nas, czemu nie pochwalicie Polek, które wczoraj wygrały z Belgijkami. Panie Robercie, pochwalimy. Już za sekundę w raporcie Eski Rok. Anna Kruszyńska w części sportowej.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie kryje oburzenia. Chodzi o współpracę z zachodnimi służbami wywiadowczymi. Drugi raz z rzędu Kijów nie otrzymał wcześniejszego ostrzeżenia o rosyjskim ataku balistycznym. Brak takiej informacji utrudnił odpowiednie przygotowanie się do odparcia ataku i ostrzeżenie mieszkańców. A do tematu wrócimy o 8:00. Teraz apel o pomoc. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
3: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
2: Mówi Małgorzata Gębczyńska z Policji na Ochocie. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
1: To jest raport.
2: I jeszcze Dolny Śląsk. Na razie nie ma mowy o zamykaniu zoo w Łącznej. Dziś zatrzymani mają zostać przesłuchani i usłyszeć zarzuty. Wczoraj na miejscu działały policja i prokuratura. Śledztwo wszczęto w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: SK Rock Sport.
2: Na początek Wuhan i druga runda turnieju WTA 1000. Maja Chwalińska wygrała z Marii Buzkową. Polka pokonała Czeszkę 1-6-6-1-6-1, dzięki czemu awansowała do 1/8 finału. Teraz sukces polskich piłkarek. Awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, a to na przełomie listopada i grudnia. I jeszcze Szanghaj, gdzie dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. To pierwszy etap kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Do Chin wyjechała 13-osobowa reprezentacja Polski. W tej dyscyplinie w ostatnich latach biało-czerwoni nie odnosili spektakularnych sukcesów, z wyjątkiem Darii Pikulik, która na Igrzyskach w Paryżu zdobyła srebrny medal w wieloboju.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci. Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6

0: Rocktoberfest 2026.
1: No ja nie wiem, czy będzie supermodel na Rocktoberfeście, ale będę. Wiem na pewno, że...
2: No dawaj, kontynuuj. Poczekaj,
1: normalnie od razu po prostu kamień spadł mi z serca, więc tak, będzie supermodel Kondzio na pewno, będzie nieobecny chwilowo Wojtek, ale na Rocktoberfeście będzie na pewno, będę ja, będzie cała ekipa

0: Naszej Eski Rock wspaniałej. Będzie Dawid Zygmunt, który będzie prowadził wszystko ze sceny. Będzie happy set. Będzie się działo naprawdę dużo wspaniałych rzeczy, a to wszystko w warszawskiej progresji 22 października.
1: Jak najbardziej. Drodzy Państwo, odsyłamy na eskarock.pl. Tam prowadzimy Was jak za rączkę. Trzeba kliknąć w odpowiednie miejsca i zostawić swoją najbardziej rock'n'rollową historię minionego roku, ale są też inne sposoby, umówmy się, prawda?
0: No można zawsze po prostu się do nas jakoś, tak, nie wiem, zgłosić, uśmiechnąć, tak, trochę nas, tak, pogilać za uchem, no.
1: Otóż to w poranku to działa.
2: Dzień dobry, ja bym chciał się zapytać, bo mam moją kobietę, która bardzo uwielbia happy set, czy jest jakaś możliwość zdobycia biletów, co trzeba zrobić, no i przy okazji wszystkiego najlepszego dla Kubusia i jego przyjaciół.
1: Kubusia, który kończy 100 lat.
0: Tak, Kubusia Puchatka. Nie,
1: co,
0: ja myślę, że
1: Joanno?
0: Tak, ale my, to, niech weźmie Kubusia, albo chociaż niech Miodek weźmie, dobra?
1: No to jesteśmy umówieni. Chłopaku, zabieraj, jak powiedziałeś, swoją kobietę i widzimy się na urodzinach Eski Rock.
0: Bierz ten miodek, nie? No,
1: koniecznie, dobra, koniecznie. Ja czymś lubię. Nas jednak trzeba, wiesz, no.
0: No, ja lubię miodek.
1: Przekupić.
0: Tak.
3: Rocktoberfest 2026. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Reklama.

A wiecie, że ja jestem panem od PO, ale tylko na papierze. Znając dzisiejsze bachury, pewnie bym był gdzieś na pasku w TVN-ie na przykład. 6 na 9.

0: Zanim wrócimy do tematu naszych przygód z naszymi nauczycielami w przeszłości, to chciałam powiedzieć, że pani Margarita uczy cię kolorów i wysyła zdjęcia, żeby ci powiedzieć, co to pokazać.
1: Poczekaj.
0: Co to jest różowy. I bardzo ładne kwiaty ci przysyła.
1: Faktycznie.
0: I pisze, to jest pink właśnie.
1: No, okay.
0: Tak wygląda różowy i tak nie wyglądało niebo.
1: Pani Margarita, bardzo mi się podoba. Samo już hasło, nazwa, kto wie, w piątek wieczorem... Ale to jeszcze zobaczymy.
0: Musisz kupić kwiaty, tylko żeby były różowe, pamiętaj.
1: Do Margarity koniecznie kwiaty. No. Otóż to. O nauczycielach sobie dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj mamy ten Dzień Edukacji Narodowej, zwany kiedyś Dniem Nauczyciela. Przy okazji to jest dzień wolny od pracy dla uczniów. Co się z dzieciorami zrobić trzeba, jakoś je trzeba przechować.
0: Przechowujesz swoje dzisiaj na chacie,
1: swoje,
0: tak?
1: Swoje nie tylko.
0: To jak, aż tak jak ja miałam zawsze, że miałam swoje i nie tylko.
1: Zlezą się, będą siedzieć, oglądać w telefonach, co tam...
0: Co mówisz,
1: wiem,
0: pizzę?
1: Się ogląda. Pizzę to
0: dzieciom?
1: Nie
0: wiem. Dobra, nie bądź taki ojciec, no zamów dzieciom pizzę. No.
1: Przeliczę, czy zrobienie naleśników nie wyjdzie taniej. Państwa pytamy o tych nauczycieli, których wspominacie.
2: No dzień dobry. Druga trójca święta. No to jest tak, jeżeli chodzi o nauczycieli. No ja mam jedną taką pamiętną, wredną babę. Uczyła mnie polskiego w liceum. Nie lubiła ogólnie wielu ludzi, ale uwzięła się na mnie wyjątkowo. Ledwo zdała mu niej maturę z polskiego. Takie wszyscy kochali, że na koniec roku maturalnego w klasie maturalnej chcieliśmy kupić wieniec pogrzebowy. Podzięki za tą naukę, właściwie jej brak. No ale się powstrzymaliśmy w pewnym momencie, bo stwierdziliśmy, że to będzie źle wyglądać.
0: To mogło źle wyglądać.
1: No pięknie.
0: Chociaż mnie korciło, żeby mojemu poloniście akurat w liceum taki wieniec dać. Też tego nie zrobiłam, bo to jednak nie było fajne. Ale on patrzył mi głęboko w oczy, mówi: prezencję masz, możesz być kasjerką w Peweksie, siadaj.
1: Proponujemy kołysankę dla nieznajomej, wrednej baby.

0: szkoda, szkoda, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ja mam kolejny dźwięk z Klaudią, z panią Klaudią. Klaudia El Dursi relacjonuje perypetie cycuszkowe.
2: Co robi?
1: No, zatkał mi się kanalik, powiedziała. No to trzeba udrażniacza nasypać.
2: Jezus, mnie to też przytkało trochę, powiem ci szczerze. U mnie z kolei koniec sielankowej atmosfery w rolniku. Będą łzy, dramy i trudne rozmowy. I ja mam, tak już wiem, bo to jakby to jest rolnik, tak? No teraz, październik, przyszedł czas na głęboką orkę i wysianie zimego łatwo nie będzie.
1: Rolnik szuka dramy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Jest ruch w sprawie Trybunału. Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Nocna akcja służb. Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona. Jego przygody zachwycają kolejne pokolenia. Kubuś Puchatek kończy 100 lat.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nowy ruch w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Od tego zaczynamy raport. O 9.00 Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Po ceremonii ma się udać do siedziby Trybunału. Na sędziego TK Berek został wybrany przez Sejm na początku września.
2: To jest raport.
1: Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
3: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
1: Teraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który nie kryje oburzenia w związku ze współpracą z zachodnimi służbami wywiadowczymi. Drugi raz z rzędu Kijów nie otrzymał wcześniejszego ostrzeżenia o rosyjskim ataku balistycznym. Brak takiej informacji utrudnił odpowiednie przygotowanie się do odparcia ataku i ostrzeżenie mieszkańców. Pociski zauważono dopiero wtedy, gdy zbliżały się już do Kijowa. Kluczową rolę w przekazywaniu takich danych odgrywają Stany Zjednoczone. Donald Trump zapewniał wczoraj, że Ukraina nadal otrzymuje informacje od amerykańskiego wywiadu. Pomagamy im i dzielimy się informacjami wywiadowczymi. Chcemy, aby wojna dobiegła końca, dlatego współpracujemy z nimi oraz Rosją, dążąc do zakończenia konfliktu. Szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sibicha wczoraj także zapewnił, że Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od USA. Przyznał, że alarmy przeciwlotnicze bywają ogłaszane z opóźnieniem, ale wynika to ze specyfiki rosyjskiego uzbrojenia, a nie z wstrzymania wymiany informacji przez Waszyngton. Dziś świętują nauczyciele, to z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
4: Że są cierpliwi.
5: Że są dla nas mili.
6: Że nas uczą.
7: Wielu rzeczy.
6: Tak.
7: Pożytecznych rzeczy.
6: Się przydadzą w życiu.
7: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
6: Tak.
8: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
9: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
1: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Kubuś Puchatek ma już 100 lat, a jego przygody zachwycają kolejne pokolenia. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, o misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 roku w tłumaczeniu Ireny Tuwim. Przez 100 lat przygody Puchatka, Prosiaczka, Kłapouchego i Tygryska doczekały się niezliczonych tłumaczeń, adaptacji filmowych i teatralnych.
10: O, chyba pękłem.
0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Pogoda.
11: No więc jeśli chodzi o takiego na przykład kłapouchego, to on tak miał zawsze, że nosił nad sobą swoją własną chmurkę i jemu akurat ciągle lał deszcz. I taki deszcz będzie też dziś lał w różnych miejscach dzisiaj i to się może zdarzyć, Wiesz, na przykład co? We Wrocławiu powiedzieli nam, że teraz leje i będzie lało w Łodzi, mm-hmm. i w Szczecinie, i w Koszalinie będzie lało i w Warszawie też ma pokropić.
12: Tygrysek zawsze mówił, to się musi nie udać i chyba miał na myśli twoją prognozę pogody. Na szczęście jesteście państwo. Co tam w Gdańsku?
13: A w Gdańsku może nie pada, ale pogoda jest tak warowa, że nie wiem, co ja robię jadąc do pracy.
0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: 6 na 9. Na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
11: Ja się wycofuję. Zapowiadania o pogodzie. Powiem, jak mój pan od PO mawiał. Jestem tu in blanco.
12: To ładne. Co tam w raportach?
1: Przeniesiemy się do Bełchatowa i wybierzemy się na spacer ulicą Oresta Lęczyka.
12: A oglądam.

0: Ja cię, ale dzisiaj tych opowieści nauczycielskich jest po prostu całe mnóstwo. Ja miałam wspaniałą nauczycielkę od włoskiego. Rzeczywiście była twarda, była przeokrutnie i może niespecjalnie była urocza. Mhm. Ale fakt faktem, że... O Jezu, przepraszam, nie no, absolutnie, znaczy na pewno prywatnie była urocza. Natomiast każdy po tych 4 latach liceum wychodził z biegłym włoskim, więc naprawdę duży szacun.
1: Drodzy Państwo, bo my dzisiaj nauczycieli sobie wspominamy, bo mamy Dzień Edukacji Narodowej, zwany oczywiście Dniem Nauczyciela. No i a propos nauczycieli...
2: A moja siostra, psychiatra, mówi, że nauczyciel to nie zawód, to rozpoznanie.
0: Ale coś w tym jest, słuchaj, trzeba mieć naprawdę mocne nerwy, albo w ogóle trzeba trochę mieć jakąś odklejkę, żeby być nauczycielem. To nie jest łatwy zawód.
1: Pamiętasz film, w którym bohater mówił, matka siedzi z tyłu? Czasami matka siedziała z przodu.
3: Ja z kolei wspominam panią od matematyki w podstawówce. Zazwyczaj przeze mnie były kartkówki. Ja mam bardzo dobry kontakt z nią po dziś dzień. Praktycznie widzę się z nią codziennie, bo to moja matka.
0: To jest trochę przechlapane. Myśmy się serdecznie przyjaźnili z całą klasą, zresztą z synem naszej pani od włoskiego. I tak sam się, kurczę, jak mi go zawsze było żal, że to wcale nie jest łatwe być synem lub córką nauczyciela.
1: To prawda. To prawda.
0: Jak się zacukał w ogóle.
1: Wiesz co, bo moja żona jest córką nauczycielki i też chodziła do tej szkoły, w której ta nauczycielka...
0: No i jak jej to szło? Przecież to zwariować można.
1: Znaczy ja tą nauczycielkę znam, do dzisiaj z moją teściową. No. Powiem szczerze, łatwo nie było. Ale jeszcze taka wisienka na torcie, czyli Państwa wspomnienia.
4: Szkoła podstawowa Dębowskiego. Pani od biologii. Pozdrawiamy panią od biologii. Trzecia ławka, Łukasz Figiel, to ja podkochiwał się przez całe 4 lata. Pozdrawiamy, serduszka wysyłamy. Nic z tego nie wyszło.
1: A wiesz, że miałem taką nauczycielkę od języka niemieckiego, ona była od nas starsza tylko 11 lat, nie? To wyobrażasz sobie,
0: tylko.
1: Chłopcy? Tak, tylko. No, jak się ma 15, 16, 17, ona dopiero 25, no to wow. I teraz się spotkaliśmy zupełnie niedawno na takim spotkaniu klasowym. Nie uwierzysz.
0: Ona też była.
1: Nie
0: no
1: uwierzysz.
0: Co ty?
1: Dalej ma tylko 11 lat więcej niż my.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Moja mama jest nauczycielką matematyki, już teraz na emeryturze. Nauczyła mnie oczywiście w podstawówce. Zgadzam się, nie jest łatwo, ale po obu stronach nie jest łatwo.
1: Ale pewnie nie jest łatwo, dlatego między innymi, że wiesz, wyobrażasz sobie, masz swojego ucznia, syna przy okazji, uczysz go matmy, bierzesz go do tablicy, gamoni nic nie umie. Jak z tego wybrnąć?
2: Ale wiesz, jakby jeszcze jest inna kwestia. Co myśli, kurczę, a jak umie i na przykład umie lepiej niż reszta, to ona się boi, że na przykład ją posądzą to, że faworyzuje syna. Przechlapane w dwie strony.
1: No to nauczyciel, matka, lecimy dalej.
3: Tak, potwierdzam. Bycie dzieckiem nauczycielskim to bardzo przewalone, przynajmniej w moim przypadku, bo moja mama nie pozwalała na to, żeby ktoś pomyślał, że ja mam lepiej niż ta druga osoba. I na prosty przykład, na klasówce, kiedy ja miałem tą samą ilość punktów co kolega, ja miałem 4+, on 5 mniej i poszedłem z tym tematem do niej. Ona powiedziała, że mi nie podwyższy, ale jemu może obniżyć.
2: Nie, no to nie jest sprawiedliwe. Z drugiej strony też rozumiem te nauczycielki, myślą sobie, kurczę, w tym przyjmie, bo ja, o, syna pani faworyzuje, albo córkę pani faworyzuje, przechlapane.
1: Ty, Aśka, jak jest wakacje po angielsku, bo ja nie wiem, się nie znam.
2: Wakanca.
1: A na przykład taki, że urlop?
2: No chyba też wakacja w sumie. A co? Chciałbyś na wakacje? A to holiday.
1: No,
2: dobra.
1: Wreszcie, Grindr.

0: Holiday. Tego życzymy wszystkim uczniom i to jak najszybciej. Łukasz pyta, co w sytuacji, kiedy mama jest nauczycielką i powie uczniowi, jutro przyjdź do szkoły z matką. Rozłożymy sobie to na części pierwsze po raporcie Westeroga. Ten już teraz Anna Kruszyńska. Jest 8:31.
1: SK Rock. Raport.
2: Tak, ale mówi Donald Trump, amerykański prezydent po raz kolejny wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Jak stwierdził w krótkiej odpowiedzi przed swoim wylotem na Alaskę, ma ona powstać za polskie fundusze. Nie ma jednak dotąd jeszcze ostatecznej informacji o podjęciu przez Amerykanów decyzji o utworzeniu nowej stałej bazy w Polsce. Alert RCB w Łódzkiem dotyczy treningu systemu alarmowania na terenie powiatu łaskiego. W ramach ćwiczeń uruchomione zostaną dziś syreny. Zawyją w godzinach 10:13.
1: To jest raport.
2: Pora na zmianę opon. Nocą temperatura spada już do 7 stopni, przez co w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Kierowcy coraz częściej decydują się na wymianę opon na zimowe.
3: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
2: Mówił Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon. Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: SK Rock Sport.
2: Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00. Polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, w których wygrały 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Piłkarki z Wysp pokonały w dwóch meczu Kazachstan aż 12-0.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
5: 6:9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Kądziu, to ja znam lepszy przypadek. Pani nauczycielka od muzyki, 11 lat starsza od nas. No i akurat po roku siedzieliśmy to o 10 i co? I po parunastu latach została żoną mego kolegi. Pozdrawiam cię serdecznie.
2: A proszę bardzo, czyli nawet aż tak grubo może pójść, jeśli chodzi o szkołę. Ciekawe, jakim są małżeństwem. Spoko, nie? No fajnie.
3: Czekaj. Jedna rzecz, 11 lat starsza od nas, ale jak siedzieliśmy po roku, to wtedy ten dystans się zmienił i zmniejszył.
2: Właśnie trochę nie rozumiem, znaczy rozumiesz, wystarczyło po prostu pokiblować.
3: Jakbyśmy siedzieli 7 lat, to byłaby tylko 3 lata młodsza. Doskonałe.
2: Bardzo ciekawa filozofia swoją drogą, naprawdę, to już wiem, po prostu po cholerę mi ta medycyna estetyczna, wystarczy po prostu kiblować rok.
3: Drodzy Państwo, to jeszcze narty nauczycielskie.
4: No, mój nauczyciel, to musi być taka historia w tle. Jak moje dzieci były już w zaawansowanym dosyć wieku, to oczywiście umiały jeździć na nartach, a ja nadal nie. No to stwierdziłam, że też powinno się chyba nauczyć. I do tej pory współczuję mojemu nauczycielowi jazdy na nartach, instruktorowi. Okazuje się, że nie mam tego zwoju w mózgu, który jest odpowiedzialny za akurat ten sport. I naprawdę, naprawdę serdecznie mu nadal współczuję i bardzo mi przykro, że musiał mnie uczyć.
3: A tak swoją drogą, czy w Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele jazdy na nartach, na wrotkach, na rolkach, czegokolwiek innego też mają wolne?
2: No przecież chyba powinni mieć. No, zwłaszcza ci na wrotkach.
3: No, szczególnie.
5: 6 na 9. S.O. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
5: Reklama.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Bardzo różnych prób, że tak powiem, znaczy inaczej rzeczy próbujecie, żeby się dostać na Rocktoberfest. Ja tu nawet mam pewne przekupstwo na pierogi gdzieś w zanadrzu, całe mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, ale myślę, że ja mam kandydatkę, której za chwilę wręczymy podwójny bilet na Rocktoberfest, czyli na nasze urodziny 22 października w warszawskiej Progresji.
2: Nie ukrywam, że też dopiero w tej chwili ją poznam. Drodzy Państwo, dzisiaj o nauczycielach sobie rozmawialiśmy. Pięknie dziękujemy za absolutnie wszystkie Wasze wspomnienia. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie ich upchnąć w naszym programie, bo on nie jest z gumy. Dlatego wracamy do rzeczy ważnych i najważniejszych, czyli naszych urodzin.
3: Dzień dobry. Ja dopiero ruszyłam drogę do pracy, także nawet nie wiem, jaki jest dzisiaj temat przewodni, ale i tak mam taki temat, że pobiję wszystkie inne. Słuchajcie, bo ja mam dwa chomiki i mam też mysz, ale wczoraj adoptowałam kota. I stary jeszcze nic nie wie, to znaczy on myśli, że jeszcze podejmujemy decyzję, jeszcze się zastanawiamy, ale kot będzie. Mamy też psa. Teraz się trochę zaczęłam zastanawiać, czy to nie będzie mieszanka wybuchowa, ale na wszelki wypadek, jakbyście nas mogli wysłać do tej progresji na urodziny, to my bardzo chętnie. No bo wiecie, stary pójdzie na urodziny, się u dobrucha, zapomni o tym kocie. No, więc byłabym wdzięczna. Miłego dnia.
1: Dobra, słuchaj, zapraszamy Cię bardzo serdecznie. Ja bym proponowała jednak, żebyś te dwa chomiki i mysz wzięła ze sobą, bo ja temu kotu nie dowierzam.
2: Przekonała, niech idzie. Tylko zobacz, jakie to jest naiwne. Ona myśli, że będą mieli kota.
1: Aha.
2: No to kot będzie ich.
1: No to jak to z kotem? Daj pan spokój. I tak będzie przychodził, mówił, robił co chciał i chodził swoimi drogami.
0: Rocktoberfest 2026.

0: Intensywnie jak zwykle, ale tak lubimy najbardziej.
1: No to prawda. Ja myślę jednak, że wszyscy nauczyciele mieli ze mną skarę nieboskie. Serdecznie ich za to przepraszam i cieszę się, że do szkoły już nie wrócę.
0: No zobacz, najpierw męczyłaś nauczycieli, a teraz naszych słuchaczy.
1: No widzisz i was.
0: Dziękujemy, drodzy państwo. Jedziemy już do domu.
2: Pa. To było 6 na 9 w ES Rock.
3: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj. Mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit Six.
5: Reklama.
2: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w ESC Rock.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Za chwilę Maciej Berek złoży ślubowanie, odbierze je marszałek Sejmu. 66-latek planował zamach. Prokuratura analizuje zabezpieczone ładunki. Pociągi mają kursować jak metro w raporcie Nowy Rozkład Jazdy.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska zapraszam. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki, co wywołuje ostre reakcje polityczne. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co będzie się działo w czasie uroczystości i dlaczego? Jest osią kolejnego sporu.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale Kancelaria Prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
1: To jest raport.
0: Śledczy będą ustalać, jak groźne były ładunki znalezione u 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu i czy miał współpracowników. Prokuratura będzie analizować zabezpieczone ładunki i aktywność mężczyzny w sieci. Sprawdzi też, czy miał współpracowników. Mateusz Gołębiewski.
3: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
4: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
3: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
0: Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, podobno pociągi mają kursować trochę jak metro.
5: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
6: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, 2 lub 4 godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
5: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
7: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
5: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
8: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
9: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
5: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A my przenosimy się do Bełchatowa, gdzie można spacerować ulicą legendarnego trenera Oresta Lęczyka, architekta największych sukcesów miejscowego GKS-u. Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki.
10: Czy wie pan, jaką ulicą pan spaceruje?
11: Tak, wiem. Spaceruję ulicą Oresta Lęczyka, znanego trenera, który miał wybitne wyniki. Jeszcze w jesiennym klimacie bardzo fajnie się tutaj chodzi i miło spędza się czas.
10: No, czyli zachęcamy też innych, żeby tutaj pospacerowali.
11: Oczywiście.
12: Wielu kibiców doskonale wie, kim był Orest Lęczyk, ale też myślę, że jest taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera.
10: Kim dla ciebie jest ta postać?
13: Ważną osobą historyczną, tym bardziej związana z tym klubem. Jestem dumny, że taka ulica powstała.
0: Pod wodzą Oresta Lęczyka blisko 20 lat temu GKS Bełchatów sensacyjnie zdobył wicemistrzostwo Polski. Prowadził też inne polskie kluby, m.in. Wisłę Kraków czy Pogoń Szczecin.
1: Pogoda.
0: Środa pochmurna, od Pomorza po Dolny Śląsk przelotne opady deszczu, a po południu na północy możliwe także burze. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Najchłodniej teraz w Kielcach i Zakopanem 5 stopni, a najcieplej w Gdańsku, Poznaniu i Zielonej Górze, tam 12 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji. SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
14: Niewiele brakowało, miałbym dzisiaj swoje święto, bo przez chwilę myślałem o tym, by być nauczycielem. Zresztą moje dzieci mówią dzisiaj, że byłbym całkiem niezłym nauczycielem historii. Ale dajcie spokój. Na łeb bym dostał z dzisiejszą młodzieżą. No i zostałem w radio. Dzień dobry, witajcie.

0: Głos jednej z mus Mika Jaggera przed laty, Marian Faithfull. Ale oczywiście piosenka Metallica, Memory Remains w SC Rock. No dobrze, pan Jaro zaprasza serdecznie na wykłady z historii, ale muzyki. No i pierwsza lekcja przed nami.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 14 października 2018 roku, więc 8 lat temu, John Kay i Steppenwolf, bo tak się wtedy nazywał ten projekt, który występował, dał koncert w Baxter Springs w stanie Kansas. Ten koncert 8 lat temu wieńczył trasę koncertową organizowaną z okazji 50-lecia istnienia formacji Steppenwolf. Choć pierwotnie grupa nie ogłosiła tego wieczoru jako oficjalnego końca, chwilę później, no rok później mniej więcej, lider i wokalista John Kay opublikował oświadczenie, które potwierdzało, że ten występ w Kansas był definitywnie ostatnim koncertem w historii zespołu, a marka Steppenwolf została oficjalnie wygaszona jako projekt koncertowy.

0: Kapela, która powstała 60 lat temu w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Jeden z tych najważniejszych glam rockowych zespołów w historii. Slade. A cóż jeszcze przed nami? Na pewno pojawi się opowieść o pewnym szkockim zespole, a raczej o wokaliście tego szkockiego zespołu, którego już niestety z nami nie ma, który dziś miałby okrągłą rocznicę urodzin. Znaczy okrągłą urodziny, gdyby żył. Zapraszam serdecznie, drodzy Państwo. Eszka, rogi, kultowe historie. A jeszcze, gdyby cały czas Państwo mieli ochotę jeszcze się pojawić na naszych urodzinach, one już za 8 dni w warszawskim klubie Progresja, to nieustannie zapraszamy, by się zgłaszać. Jeżeli ktoś nawet zrobił to jakiś czas temu, warto zgłoszenie odświeżyć. roktoberfest.skrok.pl.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa YouTube

0: Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Esta Rock. Radar.
3: Zapraszam. Michał Prychowicz. Metallica przeszła do historii jako pierwsza metalowa formacja, która opanowała nowoczesną halę Sphere w Las Vegas. Wcześniej na tej kosmicznej scenie występowały już takie ikony jak U2, The Eagles czy No Doubt. Czy w ich ślady pójdą także muzycy Pearl Jam? Ich odpowiedź jest zaskakująco szczera i mocno podzielona. Co to oznacza? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
0: Skrock Radar.
4: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
5: This is Robert Trujillo from Metallica.
6: This is Bono here. Stay tuned.

damy radę, zespół Happy Set. Mówię chwilę temu o końcu historii, przynajmniej tej koncertowej, zespołu Steppenwolf. Podobnie było kiedyś przed laty z grupą Nazareth. Dan McCafferty, tak nazywał się ten, który od samego początku śpiewał w zespole, który był współodpowiedzialny za największe sukcesy komercyjne grupy w latach 70. i 80. Ten, który w 2013 roku, gdy choroba przewlekła, obturacyjna choroba płuc, tak to się chyba nazywało, ogarnęła jego organizm, zrezygnował z koncertowania z zespołem, skupiając się jeszcze pod koniec życia na wydawaniu solowych płyt. Mówię w czasie przeszłym, bo Dana McCaffertiego już z nami niestety nie ma. A gdyby był, to dziś wokalista zespołu Nazareth, urodzony w Dunfermline, miałby równo 80 lat.

0: What I Am. Największy solowy sukces Eddie Brickell z albumu Shooting Rubber Bands at the Stars, który ukazał się w roku 88. I proszę sobie wyobrazić, że ta dziewczyna, która właśnie osiąga wielkie sukcesy komercyjne, koncertowe, jako artystka w ogóle staje się artystką wielką, krótko po wydaniu tego albumu i tego singla bierze ślub z Paulem Simonem i decyduje się urodzić mu dzieci. Trójkę dzieci, zawieszając na pewien czas swoją naprawdę intensywną karierę muzyczną. Eddie Brickell. A teraz 10 i raport Eski Rock.
1: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Wojtek Góralski.
2: Może nie jest to nic spektakularnego, ale zapamiętałem. Spędzaliśmy urlop w Pucku i akurat odbywał się tam weekend na rockowo. Jednego dnia na scenie zespół TSA, drugiego dnia Oberschleisen, czyli taki polsko-śląski Rammstein. No i ta scena była ustanowiona po jednej stronie plaży, a dosłownie kawałek dalej, na tej samej plaży była kawiarnia, gdzie codziennie wieczorem odbywały się wieczorki karaoke. I wyobraźcie sobie, wieczór napierdziela Oberschleisen. Po drugiej stronie pani Jadzia śpiewa Halo, halo, tu Londyn, a pomiędzy tymi dwiema scenami ja z dzieckiem i lepimy sobie babki z piasku. Piękne doświadczenie.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Bez prezydenta Maciej Werek złożył ślubowanie na sędziego TK. Prace rozpoczęte, chodzi o zakaz social mediów do 15 roku życia. Wygląda jak autobus w raporcie Łódź, gdzie działa mobilny szpital.
7: SK Rock. Raport.
6: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Tak wyglądała ceremonia w Sejmie. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbyło się wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, czyli formalnie drugiej osoby w państwie. To pokłosie braku decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o złożeniu ślubowania wobec niego.
8: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
9: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
6: Ślubowanie chciał zakłócić jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Gosek, nie został jednak przepuszczony do gabinetu marszałka Sejmu. Drogę zagrodziła mu Straż Marszałkowska.
10: Proszę mnie przepuścić, tam prawdopodobnie mam uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do przestępstwa.
11: Ten korytarz jest wyłączony teraz.
10: Ale wyłączony od czego? Co się dzieje? Co się dzieje, że jest wyłączony? Ale proszę mnie nie przepychać. Niech pan.
11: No, przecież to pan mnie przepycha.
10: Stawia pan opór. Proszę mnie przepuścić.
11: No, ale to przecież pan mnie atakuje.
6: Jest też komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. To ślubowanie jest groteską, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
7: To jest raport.
6: Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
12: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
13: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
12: Tak, dokładnie.
13: I będzie tak... Lada moment?
12: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
13: związania
12: techniczne. Ale prace już trwają.
6: Z Katarzyną Lubnauer rozmawiał Marek Balawajder. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. To m.in. reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne.
12: W tej chwili, ponieważ jesteśmy po też zjawisku, które dotychczas w polskich szkołach nie występowało, w związku z tym do szkół też trafiły wytyczne dotyczące ataku osoby z niebezpiecznym narzędziem, 4U tak zwane.
6: 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Te wytyczne trafiły do dyrektorów, którzy teraz będą wdrażać je w swoich placówkach, a po atakach policja nadal kontroluje budynki w całym kraju.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojawił się w Łodzi, mówi Adam Stępka z łódzkiego pogotowia.
14: Mówimy o ambulansie do zdarzeń masowych zabudowanym na bazie autobusu Setra. Faktycznie jest to taki specjalistyczny środek transportu sanitarnego, który może być zadysponowany na miejsce katastrofy, klęski żywiołowej, wypadku masowego i pełnić tam funkcję punktu pomocy medycznej.
6: Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
3: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock Biznes.
6: UOKiK stawia zarzuty Canal Plus Polska za wprowadzenie konsumentów w błąd. Chodzi o przedłużenie pakietu Mistrzowska Piłka, który po odnowieniu nie zawierał już meczów Ligi Mistrzów, mimo zapewnień, że nadal będą w nim dostępne, poinformował dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rośnie liczba zadłużonych firm budowlanych. Na koniec sierpnia przedterminowe zobowiązania wzrosły o ponad 6 miliardów złotych, wynika z danych BIK Info Monitor i BIK. Liczba firm z zaległościami wzrosła w ciągu roku o ponad 1000, a ich odsetek zwiększył się po raz pierwszy od 2021 roku. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,89 zł, za euro 4,37 zł. Aktualny kurs franka to 4,68 zł, a funta 5,17 zł.
3: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
6: Jest pochmurno i chłodno. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Najchłodniej teraz w Kielcach 6 stopni, a najcieplej i 13 stopni w Bydgoszczy, Szczecinie i Gdańsku. 13 kresek w Poznaniu, 10 w Opolu, na termometrach w Warszawie 9 stopni, a przelotne opady deszczu od Pomorza po Dolny Śląsk. Po południu, na północy możliwe także burze.
13: Miałem wrażenie dzisiaj rano, że jest jednak zdecydowanie cieplej niż wczoraj, no ale może to tylko...
6: Cieplej? Tak, rzeźko było rano.
13: Nie, u nas w Poznaniu było tak cieplej. Wczoraj miałem puchówkę, była uzasadniona, dzisiaj miałem puchówkę w zasadzie ochotę ściągnąć. Ale może u was tam chłodniej na wschodzie.
6: Chłodniej.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
13: Proszę nie myśleć, że ja z tego Poznania mówię o wschodzie, czyli Warszawie, tak z przekąsem. Nie, nie, absolutnie żadnej złośliwości tu nie było. Dobrze, wracamy do kultowych historii. W tej godzinie opowiem o tym, jak to David Bowie był w Berlinie. Opowiadałem niedawno, to było 50 lat temu. Nagrał tam 3 płyty. Dziś rocznica wydania chyba tej najważniejszej.

0: Bring Me To Life. Chyba nie trzeba mówić, jaki zespół pojawił się teraz w Westrock na antenie. A my teraz wybieramy się do Berlina.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 50 lat temu uciekł tam David Bowie. Przed sławą, mediami, Ameryką, używkami też podobno, chociaż czy w Berlinie ich nie było, szczerze mówiąc wątpię. No w każdym razie skrył się tam razem z Iggy Popem w Berlinie, oczywiście zachodnim, bo wtedy Berlin miał dwie części. No i spędzili tam panowie w stolicy tych zachodnich Niemiec, znaczy w stolicy dzisiejszych Niemiec, a wtedy w Berlinie zachodnim 3 lata. Stworzył tam tak zwaną trylogię, którą nazywamy berlińską. Albumy Low, Heroes i Lodger. Takie naprawdę bardzo syntezatorowo-ambientowe. To wszystko było zasługą oczywiście Davida Bowiego, ale też jego producenta, czyli Briana Eno, któremu w tej produkcji pomagał. Wszystko było tworzone w Hansaton Studio, oddalonym kilkaset metrów od muru berlińskiego. To taka zachodnia część dzisiejszej dzielnicy Kreuzberg. Pewnego dnia roku 77 David Bowie miał wyjrzeć przez okno tegoż studia nagraniowego i zobaczyć producenta drugiego, nie Briana Eno, tylko Tony'ego Viscontiego, całującego piosenkarkę, bodaj to była Antonina Maas, a rzecz działa się właśnie tuż obok muru berlińskiego. No i wkrótce po tym zdarzeniu powstał tytułowy utwór z albumu Heroes, no i przy okazji największy, albo jeden przynajmniej z największych przybojów, muzyka. Świat trwał w stanie zimnej wojny, a Bowie głośno śpiewał o miłości przymusze. Dziś dokładnie 49. rocznica wydania tej płyty.

0: 10:36 na zegarze. To oczywiście Rosmiewi i I Don't Want to Miss a Thing. Szukam jakiegoś telefonu. Czy można zgłosić sprawę komuś, podpowiedzieć, nie wiem, niebieska linia to się chyba nazywało, tak? Przemoc w rodzinie. Bo sprawa jest poważna. Połączę się teraz ze słuchaczką, która robi naprawdę strasznie złe rzeczy.
1: Rocktoberfest 2026.
0: I chciałbym tak mało wyrazić oburzenie tutaj na antenie. Jesteś?
2: Tak, jestem.
0: Bo naprawdę jesteś nieodpowiedzialna. Ja myślałem, że człowiek z wiekiem, kiedy staje się już dorosły, w szczególności kobiety, stajecie się odpowiedzialne, takie, na których można polegać, że robią same dobre rzeczy, a ty mi piszesz, że wysłałaś 14-letnie dziecko w pogo? Czy ty jesteś poważna?
2: Szczerze, też byłam wystraszona, ale to mąż ją porwał.
0: A to we dwójkę ją tak deprawujecie?
2: Można tak powiedzieć. No ale była zadowolona i to chyba najważniejsze.
0: Spisuję sobie te wasze dane i zgłoszę was oczywiście odpowiednim służbom.

0: pytanie.
1: Jak zobaczymy.
0: Będzie, jak będzie dalej. Dobrze. I obiecałem tak bardzo krótko, bo ty do pracy lecisz, tak?
1: Tak, tak, pędzę.
0: Dobrze, to ja już nie przeszkadzam. Wszystkiego dobrego, miłej roboty.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: I do zobaczenia za ile? 8 dni na naszych urodzinach warszawskiej progresji.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Taka wisienka na torcie, czyli Państwa wspomnienia.
4: Pani od biologii podkochiwał się przez całe 4 lata, nic z tego nie wyszło.
3: A wiesz, że miałem taką nauczycielkę od języka niemieckiego, ona była od nas starsza tylko 11 lat. I teraz się spotkaliśmy zupełnie niedawno na takim spotkaniu klasowym. Nie uwierzysz.
5: Ona też była.
3: Nie
5: no
3: uwierzysz.
5: Co, no co ty, no?
3: Dalej ma tylko 11 lat więcej niż my.
5: Pani Margarita uczy cię kolorów i wysyła zdjęcia, żeby ci pokazać, co to jest różowy.
3: No, okay.
5: Tak wygląda różowy i tak nie wyglądało niebo.
3: Pani Margarita, bardzo mi się podoba, samo już hasło, nazwa, kto wie, w piątek wieczorem...
5: Musisz kupić kwiaty, pamiętaj.
3: Do Margarity no. Koniecznie kwiaty.
2: No. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Reklama.

objazdowe nieme kino. Zespół Perfect. Przenosimy się w czasie i w miejscu. 14 dzień października roku 2004. Policjanci z francuskiej drogówki zatrzymują na autostradzie Commerceville, to mniej więcej na południowy wschód od Paryża, auto marki Porsche. 911 turbo, więc porządna maszyna. Zmierzyli, że to auto jechało z prędkością 215 km na godzinę, a więc sporo za dużo. Tak o 85 za szybko. Jak się okazało, podróżowali nim dwójka ludzi. Pani i pan. Pani była asystentką, kimś w rodzaju sekretarki, on szefem, no i też przy okazji muzykiem. No i nazywał się Eric Clapton. Artyście, który kierował, zostało zabrane prawo jazdy oraz został ukarany mandatem w wysokości 750 euro. Sporo, chociaż pewnie dla Erika nie tak dużo. Po wykonaniu tzw. czynności służbowych policjanci zrobili sobie selfie z Claptonem, po czym ten wsiadł do auta i odjechał. Ale tym razem w roli pasażera. Na szczęście asystentka miała prawo jazdy. Może i o Ericu Claptonie mówiło się slow hands, ale car jak najbardziej fast.

0: You shook me all night long, zespół Ace Piorun Dece. W polskiej polityce też pioruny. Warto dzisiaj słuchać raportów, które przygotowujemy, a w zasadzie, które robi teraz dla Państwa Ania, która za moment się pojawi w studiu, bo w polskiej polityce dzisiaj naprawdę sporo się dzieje. A potem Kings of Leon.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Bardzo mi przykro, ale w momencie, kiedy zacznie się wojna, nie myślcie sobie Państwo, że po prostu wsiądziecie w samochód i pojedziecie sobie do Niemiec. Jedna sprawa to korki, ale jest to innego. Polskie wojsko powinno wtedy stanąć na granicy i blokować wszystkich. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie zrobi tego polskie wojsko, będzie chaos, bo coś, to zrobią to Niemcy, bo oni i tak już są przeładowani imigrantami, a imigranci, którzy będą szli tędy, to będą Polacy, to będą Estończycy, Łotysze, Litwini i tak dalej.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Reklama.
6: Blokada Trybunału Konstytucyjnego, doszło do przepychanek z policją, zakłóciły wojskowe misje, w raporcie Ukraina i problemy ze Starlinkami. Dzieci przygotowały garść życzeń, dziś Dzień Edukacji Narodowej.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanek doszło podczas próby uniemożliwienia Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wybrany przez parlament sędzia złożył dziś ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, bo nie było ruchu w tej sprawie ze strony prezydenta. Potem udał się do gmachu w Alei Szucha. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Co teraz się tam dzieje?
8: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
6: A po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, Maciej Berek zabrał głos.
9: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
6: Trybunał nie będzie działał na wykładnie prezydenta, podkreślił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał?
10: Sędziowie, ośmiu wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
6: A do tematu będziemy wracać.
7: To jest raport.
6: Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie. W nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany, przez które wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Jak poinformował doradca prezydenta Zełenskiego, ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych. Ministerstwo Obrony Ukrainy potwierdziło utrudnienia i wyjaśnia sprawę. Do tych niespodziewanych kłopotów Kijowa odniósł się też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który skrytykował Ilona Maska za wykorzystywanie technologii do rozgrywek politycznych.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Morze cierpliwości i oczywiście jak najmniej jedynek w dzienniku. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Choć w szkołach nie ma tradycyjnych lekcji, dzieci przygotowały dla nauczycieli garść życzeń.
11: Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, żeby wszystko im było dobrze.
12: Żeby mieli cierpliwość.
13: Do kogo?
12: Do Olka. Do uczniów wszystkich. Żeby łatwiej im było uczyć dzieci. To nie jest takie proste nauczyć dużo dzieci.
13: A dlaczego to nie jest takie proste?
12: Bo dzieci mają różne charaktery. No, żeby nie krzyczeli, za dużo im fał nie wstawiali.
13: Same piątki?
12: No.
14: Żeby dużo zarabiali.
6: Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
2: Pogoda.
6: W najbliższych dniach pochmurno, deszczowo i chłodno. Najchłodniej teraz w Kielcach, Suwałkach i Katowicach zaledwie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, Szczecinie i Gdańsku, tam 14. 13 w Poznaniu, 12 stopni w Opolu, 11 w Lublinie. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale, do tego niekorzystny biometr prawie w całym kraju.
0: Wrócę jeszcze na chwilę do tego dnia nauczyciela. Pamiętasz swoich nauczycieli?
6: Oczywiście.
0: W przeszłości.
6: Ulubiłam niektórych, tak. Ulubiony przedmiot matematyka. A twój?
0: Jezus, daj spokój. Nie, no ja historię oczywiście, chociaż byłem na matwizie, bo chciałem się dostać do pewnego liceum i już niestety nie było miejsc na profilach humanistycznych.
6: Jak z tą matmą było?
0: Wiesz co, no w podstawówce bardzo dobrze, a w liceum zmierzyłem się z takim poziomem, że balansowałem między dwoją a trójką. Ale do dziś uważam, że matmę znam dobrze.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.
0: Naprawdę nie żartuję z tą matematyką. Idzie mi świetnie. Pomagałem dzieciom do łącznie egzaminów ósmoklasisty. Potem już kazałem im się uczyć samym. 11:05. Nie miałem mówić o szkole, nie miałem mówić o matematyce, miałem mówić o kultowych historiach i będę o nich mówić, między innymi o zespole Pink Floyd. Dziś rocznica pewnego wyjątkowego koncertu. I o nim za chwilę.

Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: Tak, tak, obywatel GC w SC Rock. A teraz opowiem Państwu o początkach zespołu Pink Floyd.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Kiedy byli jeszcze studentami architektury i sztuki, próbowali naśladować popularne brytyjskie zespoły tamtego czasu. Stonesów, The Yardbirds czy The Who. No i grali rytm and bluesa, a także klasyczny rock and roll. Potem zaczęli się zmieniać. Ten blues amerykański był pierwszym krokiem, zresztą nazwę Pink Floyd Syd Barrett stworzył, łącząc imienia dwóch amerykańskich bluesmenów, Pink Andersona i Floyda Councila. Rok 66 był dla nich bardzo ważnym rokiem, bo wtedy tak naprawdę doszło do przełomu. 14 października, 60 lat temu, grali swój pierwszy w historii taki undergroundowy koncert, czyli takie całkowite przeciwieństwo ówczesnego głównego nurtu. Pojawili się w ramach warsztatów Sound and Light Workshop organizowanych przez London Free School. Widownia bardzo kameralna. Pisarz Barry Miles szacował później, że na miejscu pojawiło się zaledwie 17 osób. Czyli mały koncercik, mała scena, zamiast tradycyjnego oświetlenia użyto stroboskopów oraz kolorowych slajdów i projekcji świetlnych autorstwa Joela i Tony Brownów. No i ten koncert 60 lat temu zapoczątkował u nich porzucenie tego tradycyjnego repertuaru, o którym mówiłem, na rzecz eksperymentalnego, psychodelicznego brzmienia i improwizacji. 60 lat takiej właśnie historii, która potem sprawiła, że nagrali na przykład taki kawałek.

0: innych ludzi. O co ci chodziło? No, słucham. Słucham te
1: to
0: słowa
1: nie było
0: krytyki.
1: Wprost do ciebie, Jaro. To było tak ogólnie, że chcecie opisywać swoje rokowe przeżycia z ostatniego roku.
0: Okej.
1: Okay. A niestety każdy takie rokowe przeżycia ma. Ze względu na sytuację w pracy, sytuację rodzinną, brak czasu. Niestety.
0: Narzekasz, krótko mówiąc. Może źle wybrałeś w życiu, może źle pokierowałeś swoim życiem.
1: Tak, codziennie przechodząc koło Bristolu w Warszawie, zastanawiam się, co ja w życiu zrobiłem źle.
0: Okej. Masz jeszcze szansę jakoś to zmienić? Ile masz lat?
1: 45.
0: Trochę późno, przyznam szczerze, na duże zmiany.
1: Ale nie, ja narzekam tak pozytywnie tego słowa znaczenia. Nie zamieniłem swojego życia na nic innego, naprawdę.
0: O, i to dobrze słyszeć. To mi się podoba. Obowiązków dużo, praca pewnie długa, tak? Ile godzin dziennie pracujesz?
1: 8 godzin.
0: A standardowo. A bąbelki w domu?
1: Tak.
0: Ile sztuk?
1: 3.
0: No to jest co robić. Przyznam szczerze. Duże? Małe? Jak to wygląda?
1: Od 18 do 10.
0: Okej, okay. No czyli jeszcze trzeba nad nimi się trochę nieco pochylić. Nie można ich tak samopas puścić.
1: Dokładnie.
0: No dobrze, ale słyszałem, że robiłeś rzeczy nierokowe.
1: Robiłem. W tym roku zacząłem tak... Dziwnie to zaskoczyło.
0: Słuchamy.
1: Skierowała mnie firma na kurs pierwszej pomocy.
0: O, ciekawa rzecz.
1: Ciekawa rzecz. Dwudniowy. Jechałem tak trochę sceptycznie nastawiony, no bo już kiedyś byliśmy na takim kursie. Te manekiny, śmieszne fantomy, oddychanie, tu powtarzanie czynności. Ale w tym roku, nie wiem, czy za sprawą pani, która prowadziła ten kurs, czy mi coś przeskoczyło gdzieś tam pod kopułą, zaczęło mi się podobać. A w momencie, kiedy jeszcze pani powiedziała, że w trakcie prowadzenia RKO można sobie odtwarzać w głowie jakiś przebój taki mniej więcej rytmiczny, żeby uciskać klatkę piersiową, no to mi za uszami zaczęło grać Måneskin z utworem I Wanna Be a Slave. I summa summarum wyszło na to, że w aplikacji moje RKO wyszło na 100% efektywności, więc po prostu szał.
0: No, to jest nieźle. Widzisz, to jest dobry pomysł. Bardzo mądra pani. To dobra sugestia. Ja bym chyba pomyślał o Rammsteinie jakimś takim też. Też bym miał lepsze wyniki.
1: Ale tutaj ten początek, kawałeczek, gdzie perkusja wchodzi tak rytmicznie, naprawdę idealnie pasuje.
0: I teraz jesteś już człowiekiem, który jak zobaczy coś, co się wydarzy niedobrego na ulicy, jest w stanie uratować drugiego człowieka.
1: Będę się starał na pewno, a jeszcze powiem, że w przyszłym roku mam zgodę na pójść na taki zaawansowany kurs, nazywa się Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna.
0: Okej.
1: Okay. I już szefa powiedziała, że mogę, więc
0: mam nadzieję.
1: Dalej w tym kierunku, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: I trzymam oczywiście kciuki, ale mam nadzieję, że na naszych urodzinach za 8 dni nie będziesz musiał swoich zdobytych umiejętności pokazywać i używać. Mam nadzieję, trzymajmy za to mocno kciuki.
1: Okej.
0: Gratuluję i do zobaczenia za 8 dni w warszawskiej progresji na urodzinach Eski Rock.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
2: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze.

0: najnowsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
1: SC Rock. Radar.
3: Zapraszam, Michał Prekopowicz. Zespół Kiss wciąż szykuje się do swojego powrotu na scenę, oczywiście pod postacią awatarów. Nie oznacza to jednak, że o formacji albo o jej muzykach jest cicho. Wyjątkowo dużo szumu wokół siebie robi Gene Simmons, który raz na jakiś czas lubi zaskoczyć wypowiedzią. Nie inaczej było tym razem, gdy basista postanowił się pochwalić kontaktami do Trumpa i Muska. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
4: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
5: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Ska Rock.

The Stranglers i Golden Brown. A teraz będzie o filmie. Nie, pan Jaro nie jest filmowy. Pan Jaro raczej woli muzykę od filmów, ale czasem jednak jakiś film mi się spodoba. Na świecie powstaje ich mnóstwo, ale rzadko trafiają się takie, które po latach bronią statusu kultowego. Takiego filmu, do którego lubimy wracać i śmiać się z tych samych tekstów, które oglądamy wiele razy. No i nie przeszkadza nam to, że znamy zakończenie. 14 października roku 94 do kin trafi film z oryginalnymi pomysłami reżysera i niezapomnianą świetną grą aktorską. Dzieło, bez którego nie obędzie się chyba żaden ranking najlepszych obrazów wszechczasów. Quentin Tarantino opracował scenariusz Pulp Fiction podczas pobytu w Amsterdamie. Stąd pewnie wiele odwołań do tego miasta w czasie dialogów, jak choćby ten słynny Royal z serem. Oglądając ten film mam czasem nawet wrażenie, że większość scenariusza pisał w tych słynnych kawiarniach w tym holenderskim mieście. No tak, pyszną tam dają kawę. Jest też mnóstwo pięknej muzyki w tym filmie. Pewnie Państwo od razu rozpoznają ten kawałek. Good.

0: Obudź się, oddział zamkniętego, na koniec dzisiejszych kultowych historii. I jeszcze tylko żegnając się, pozdrowię nauczycieli, tych, z którymi miałem do czynienia jako uczeń i tych, którzy mają do czynienia z moimi bąbelkami. No, z tego co wiem, nawet niektórzy słuchają Eskirok i kto wie, może teraz nawet teraz też to robią. Ściskam Państwa serdecznie. 12, to ja już mówię do usłyszenia. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Porachunki osobiste.
4: Porachunki osobiste.
3: ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Reklama.
8: Polska ma ambicje zainwestowania co najmniej biliona złotych w energetykę w ciągu najbliższych lat. To nie wadliwa instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w Sanockim skansenie.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Od tego zaczynamy. Zostawiam wam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących w Alei Szucha. Chodzi o sędziego Macieja Berka, wybranego przez posłów, który złożył dziś ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Jak wcześniej informowaliśmy, krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun. Mateusz, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
10: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
11: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
10: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
8: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiaj temat w Sejmie. Tam się przenosimy. Przywiejski jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
12: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
13: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
12: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego, który zamknie tę całą sytuację.
13: To jest Trybunał PiS-u. Tam PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi, ale jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy, żeby przeprowadzić reset konstytucyjny. I chyba tak to się powinno skończyć.
8: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w Sanockim skansenie. Ogień w połowie sierpnia strawił drewniany XVII-wieczny kościół wraz z wyposażeniem i uszkodził sąsiadujące obiekty. Do prokuratury w Krośnie wpłynęła właśnie opinia biegłego.
14: Z opinii tej nie wynika, co było przyczyną pożaru i kwestie te ostatecznie zostaną rozstrzygnięte po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa, która ma płynąć do prokuratury okręgowej w Krośnie nie wcześniej niż początkiem przyszłego roku.
8: Opowiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Prowadzone obecnie postępowanie dotyczy pożaru, który mógł zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób albo spowodować bardzo duże straty materialne.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: SK Rock biznes.
8: Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%, co wobec średniej unijnej na poziomie 70% pozwala nam myśleć o bezpieczeństwie dostaw, poinformował dziś wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Dodał, że Polska ma ambicje zainwestowania co najmniej biliona złotych w energetykę w ciągu najbliższych lat. Droższa energia podbiła inflację we wrześniu. Ponad połowa rocznego wskaźnika inflacji w ubiegłym miesiącu to droższe paliwa i energia, zauważyli ekonomiści banku ING w komentarzu do zrewidowanych danych GUS-u o inflacji. Zaznaczyli, że tzw. szok energetyczny nie rozlewa się na inne kategorie cenowe. UOKiK postawił zarzuty Canal Plus Polska za wprowadzenie konsumentów w błąd przy przedłużaniu pakietu Mistrzowska Piłka, który po odnowieniu nie zawierał już meczów Ligi Mistrzów, mimo zapewnień, że nadal będą w nim dostępne. Podał dziś UOKiK w komunikacie. Canal Plus zadeklarował współpracę w celu wyjaśnienia tej sprawy.
4: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
15: Pogoda.
8: W większości regionów dziś pochmurno, tylko w zachodnich możliwe są rozpogodzenia. Niemal w całej Polsce przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zacznie przechodzić w sam śnieg. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, do 16 na Wybrzeżu.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: 4 minuty po 12. Jest środa, 14 dzień października 2026 roku. 14 października 1773 roku król Stanisław II August powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. No i właśnie czcząc tę datę obchodzimy dzisiaj Dzień Nauczyciela. Zatem wszystkim nauczycielom, belfrom, nauczycielkom, belfrzycom i wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni za to, że jesteśmy mądrzy, no albo trochę mniej, składam najserdeczniejsze życzenia. System of a Down i Lonely Day to taki upominek muzyczny, chociaż mam nadzieję, że dziś, drodzy nauczyciele, wasz dzień nie będzie dniem samotnym. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry, zapraszam do 15.00.

Metallica i The Unforgiven w Asterok. To za nami. A przed nami teraz, proszę Państwa, zespół, który być może, jak wszystko dobrze pójdzie, niedługo się reaktywuje. W jednym z ostatnich wywiadów Matt Sorum, jeden z założycieli Velvet Revolver, stwierdził, że jest bardzo otwarty na pomysł reaktywacji właśnie tej kapeli. Mało tego, wskazał idealną kandydatkę na miejsce frontwoman. Lizzie Hale z grupy Hailstorm. Powiem Państwu tak. Lizzie Hale uwielbiam. Velvet Revolver ubóstwiam. Hailstorm również. I tak sobie myślę, że tak jak moja babunia mawiała kiedyś, jak ugotowała coś pysznego, ja mówiłem, babciu, jakie to pyszne. Babcia zawsze mówiła, słuchaj, wnusiu, składniki były dobre, no to nie mogło wyjść niesmaczne. Trzymam, proszę Państwa, kciuki za tę reaktywację i nie mogę się jej tak naprawdę doczekać. Tymczasem my sięgamy po Velvet Revolver jeszcze ze Scottem Weilandem na wokalu Fall to Pieces teraz w Westerock.

Słuchacie Eski Rock.

0: Depeche Mode i Free Love w Ester Rock to za nami, a przed nami kawałek, proszę Państwa, który oprócz tego, że jest naszym polskim klasykiem, no to jest kawałkiem, który bardzo często pojawia się przy okazji jakichś ognisk czy wycieczek w góry. Oczywiście pod warunkiem, że wędruje z nami gitara. Czy na przykład z lotów motocyklowych. Szczerze powiedziawszy, ja wersji tego numeru słyszałem już jakieś 1 500 000. No bo to jest bardzo prosty utwór, tam są tylko dwa chwyty. I wystarczy przesuwać w odpowiednich momentach palce góra-dół i już możemy zagrać dżem i whisky. No my natomiast jednak dla bezpieczeństwa zagramy sobie oryginał, więc już za moment w Esterok dżem i whisky.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
7: Dzień dobry. This is Ben from Billy Talent. And you're listening to SK Rock.
8: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to SK

Bryan Adams i Summer of 69 w Esterok, a już proszę Państwa za tydzień i jeden dzień, 22 października 2026 roku, a to jest bardzo ważna data, bo wówczas w warszawskiej progresji odbędzie się Rocktoberfest 2026, czyli nasze 22 urodziny. Państwo piszą na eskarok.pl, opisując nam wasze najbardziej rock'n'rollowe przeżycia ostatniego roku. No i na przykład Michał napisał, że w zeszłym roku podarował żonie na urodziny bilety na nasze urodziny. Powiedziała, że jeśli w tym roku również dostanie takie zaproszenie, to będę bohaterem w naszym domu. Pomożecie? Pomożemy, Michale. Podwójne zaproszenie wędruje do ciebie i do twojej żony. Widzimy się za tydzień na Rocktoberfeście. Za tydzień i jeden dzień. A jeśli państwo chcą zdobyć zaproszenie,

zaproszenia na tę imprezę. Zapraszam na eskarok.pl. Proszę opowiadać nam swoje rock'n'rollowe historie. Można też to zrobić za pomocą Messengera Eski Rock i głosówek. A teraz już Danzig, Westerok i Mother.

0: R.E.M. i Everybody Hurts w Esterok. Tym numerem, proszę Państwa, kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 13, a to oznacza najświeższy raport, już za momencik na antenie Skirok. Po raporcie zagram dla Państwa m.in. zespół Manam.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
2: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać coś i drugo. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
3: Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. W raporcie też bunt w Zakopanem.
4: SK Rock. Raport.
7: 13 minęła, Michał Poklękowski, zapraszam. Nie wiem, przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent od kilku tygodni nie przyjmuje od niego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
8: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
7: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta, to już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
9: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
7: Po ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek zaniósł poświadczające to dokumenty do kancelarii prezydenta, a potem udał się do siedziby Trybunału. Tam rozmawiał z prezesem Bogdanem Święczkowskim, który oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uznania jego ślubowania przez prezydenta.
4: To jest raport.
7: Żandarmeria nie potwierdza doniesień, że to polski dron wojskowy, który uczestniczy w ćwiczeniach na plaży w Karwi. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natknął się na niego przypadkowy spacerowicz wczoraj wieczorem. Maszyna była obsypana piachem. Służby prowadzą oględziny. Mogą podejść blisko, bo wykluczono zagrożenie.
10: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych. Połczak trwają czynności i badania.
7: Mówił nam pułkownik Dariusz Rozkosz. Przypomnijmy, że we wrześniu w innej części wybrzeża na plaży w zachodniopomorskim badano drona znalezionego w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Wtedy okazało się, że to rosyjski bezzałogowiec wojskowy z głowicą bojową.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: I jeszcze bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
11: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę.
3: działkę, całą 1370 metrów.
11: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
12: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności, w różnym stopniu.
13: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
14: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta?
3: Zdecydowanie.
15: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy od przynajmniej od lat 70.
7: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulice w centrum Zakopanego.
1: Pogoda.
7: W większości regionów dzisiaj pochmurno, szaro, tylko w zachodnich możliwe rozpogodzenia, niemal w całej Polsce przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zmieni się w sam śnieg. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu i Łódzkiem, do 16 na Wybrzeżu.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: 4 minuty po 13. Niezbyt to, proszę Państwa, piękna pogoda do tego, żeby świętować w plenerze Dzień Nauczyciela. No ale podejrzewam, że jakieś pomysły na to, żeby celebrować to święto w pomieszczeniach zamkniętych, a przede wszystkim ogrzewanych, na pewno przyjdą nauczycielom do głowy. W końcu to są te najciekawsze i najbardziej kreatywne głowy w naszym narodzie. Jeszcze raz wszystkim nauczycielom wszystkiego najlepszego. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. W Esterok do 15 jeszcze jesteśmy razem. Przed wiadomościami obiecałem Państwu manam. Proszę uprzejmie, szare miraże.

0: Still Loving You to grupa Scorpions w Esterok. Tymczasem ja mam na linii słuchaczkę.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A jest nią Aga. Cześć, Aga.
2: Cześć.
0: Aga, napisałaś, że piszesz do nas po raz trzeci, tak?
2: Tak.
0: Czyli jesteś potwierdzeniem tej teorii, że do trzech razy sztuka. No i się udało, zadzwoniliśmy. Tak. Co z tym rock'n'rollem u ciebie w tym roku? Podobno jakoś kiepsko.
2: No słabo. No, przyznam się, że kiepsko w tym roku. Dlatego liczę na super zabawę z wami. No, w zeszłym roku byliśmy, była piżama porna, była ekstra. No i mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo fajnie, albo i lepiej.
0: No co do tego, jak to będzie, to będziecie musieli ocenić sami, ale ja tylko jedną jeszcze maleńką rzecz. A co tak sprawia, że tego mało tego rock'n'rolla w tym roku? Bąbelki?
2: Dzieci i praca i ogólnie życie i tego rock'n'rolla mało, no i brakuje. No zawsze coś innego niestety, albo choroba, albo coś, no więc fajnie po prostu byłoby pójść na ten koncert.
0: Dobra, Aga, to robimy tak. Bierzcie sobie z małżonkiem, bo rozumiem, że z nim się pojawicie, wolne na piątek.
2: No, ucieszy się.
0: Bierzcie sobie wolne na piątek 23, żeby nie było, że z bolącą głową poszliście do pracy. Aga, gratuluję, wędrują do was karnety, miłej zabawy, no i co, widzimy się w czwartek za tydzień.
2: Super, dzięki, pozdrawiam.
0: Dzięki ogromne, pozdrawiam, cześć. A jeżeli państwo chcą zdobyć karnety na Rocktoberfest, na nasze urodziny, zapraszam na sk.rock.pl, tam można o tym opowiadać, w zasadzie o swoich rock'n'rollowych, tak się zakręciłem teraz przysagę, o swoich rock'n'rollowych doświadczeniach mijającego roku albo ich braku, na przykład tak jak właśnie to zrobiła Aga. Można również nagrywać głosówki na Messengerze sk.rock, do czego również gorąco zachęcam.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A teraz przed nami, proszę państwa, trzeci singiel promujący nadchodzący album Everything Under the Sun grupy Nickelback, zatytułowany Leave Me Behind.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Blondie Call Me w Esterok. Kawałek, który tak naprawdę, proszę Państwa, napisał król muzyki italo disco Giorgio Moroder. Mało tego, ten kawałek wcale nie miał trafić do Debbie Harry, czyli do Blondie, do liderki tego zespołu, bo w pierwszym zamyśle autora kawałek miała śpiewać Stevie Nicks z Fleetwood Mac. Jednak ta odrzuciła propozycję. No i jak wiemy, po czasie to był błąd, bo Blondie zrobiła z tego absolutny hit. To za nami, jeżeli chodzi o muzykę zagraniczną. Westerok zagranicznie też będzie już za moment, bo mam dla Państwa numer Aerosmith, Genie's Got a Gun. To już za chwileczkę w Esterok.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Werwał, jestem autorem książki Wojna w Polsce. Jak się przygotować na niespokojne czasy? Mam nadzieję, że nie na te bardzo niespokojne. I bardzo Państwa zapraszam na program Melina, gdzie zawsze dla mnie przyjemność rozmawiam z Marcinem Mellerem.
1: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
5: Eskarok. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Metallica kontynuuje swoją serię koncertów w obiekcie Sphere w Las Vegas. Pokazy przyciągają imponującą publiczność, do której to nieoczekiwanie postanowił zwrócić się sam James Hetfield. Wokalista i gitarzysta powiedział wprost: Metallica nie jest tu, jak niektórzy inni artyści, po to, żeby wpływać na was swoimi bzdurami. A więcej szczegółów tego, co mówił do fanów James, znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Aerosmith i Genie's Got a Gun w Esterok za nami, a teraz przed nami, proszę Państwa, płyta, od której zaczęła się moja przygoda z grupą Stone Sour. To był rok 2006, album nosi tytuł Come Whatever May. Grupa Stone Sour to jest grupa, z której wywodzi się między innymi, proszę Państwa, Corey Taylor, który później zdobył świat stojąc na czele grupy Slipknot. Ale zanim był Slipknot, było Stone Sour. Co prawda, Come Whatever May to już jest okres, w którym Corey Taylor również ze Slipknotem się udziela, no ale to jest dla mnie album absolutnie kompletny, plus mam do niego bardzo takie sentymentalne, ciepłe uczucia. Stone Sour i Through Glass teraz, Westerok.

0: Gdy nie ma dzieci, to grupa Kult w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 14, a to oznacza najświeższy raport. Zapraszam w imieniu Michała Poklękowskiego, a po raporcie posłuchamy sobie m.in. grupy Queen.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja na zetpeciakach miałem dyrektora za wychowawcę.
4: O!
3: I on nas uczył szyć na maszynie, czujesz to?
4: Poczekaj, ale umiesz szyć na maszynie? Chcę, bo ja mam spodnie do skrócenia.
3: Ale overlock,
4: ale
3: te
4: weź,
3: sprawy.
4: Proszę, no co ty?
3: Mam to w paluszku.
4: Wow.
3: Choć w szkole miałem to w...
5: Pokój tam z tyłu! Słyszę rozmnażanie! Rozmawianie! Cała klasa rykła śmiechem!
3: Różne rzeczy robiłem w ostatniej ławce, ale nigdy to nie było rozmnażanie!
4: Jesteś pewien?
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
2: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
14: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
13: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
15: Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. W ten sposób prezes PiSu komentuje dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi.
16: SK Rock. Raport.
15: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Wciąż gorąco przy Alei Szucha. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Tak prezes PiSu komentuje dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału nie przyjmuje Karol Nawrocki. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego to działania o charakterze przestępczym.
17: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
15: Mówił prezes PiSu do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Przewodniczący Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa.
18: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie został prezydentem? Został legalnie wybranym prezydentem.
15: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Potem był w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie spotkał się z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim. Ten oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania jego ślubowania przez prezydenta.
16: To jest raport.
15: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Zaraz potem tę informację oficjalnie potwierdziła też żandarmeria wojskowa, która bada maszynę. Na te szczątki obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz i powiadomił służbę o tym Dominika Bakura.
19: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Przedmiot cały czas był częściowo zakopany w piasku, a wejścia na plażę zabezpieczali policjanci. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń z użyciem polskich dronów i systemów antydronowych odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
15: Przypomnijmy, że we wrześniu na plaży w zachodniopomorskim badano drona znalezionego w rejonie miejscowości Rusinowo. Wtedy okazało się, że to rosyjski bezzałogowiec wojskowy z głowicą bojową.
16: Słuchacie raportu w SCRO.
15: Dąbrowa Górnicza ma dzisiaj jedną z bardziej ekologicznych szkół w regionie. W podstawówce numer 26 toaletach do spłukiwania zamiast wody z wodociągów wykorzystywana jest deszczówka zbierana do kilkunastu ukrytych pod ziemią zbiornikach.
20: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadamska, dyrektor szkoły, tam działają
6: pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
9: Grzegorz Prusek, ja jestem tutaj konserwatorem. 180 metrów w sumie sześciennych są zbiorniki w stanie przyjąć. Będzie to znaczący oszczędność tej wody takiej bieżącej, pitnej.
15: Inne ekologiczne rozwiązania w szkole to panele fotowoltaiczne i magazyn energii. W placówce nie używa się też detergentów. Do sprzątania wykorzystuje się wyłącznie wodę.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: SK Rock Biznes.
15: Najlepsze nastroje przedsiębiorców w Polsce w październiku odnotowano w handlu, produkcji i budownictwie, podczas gdy wskaźniki dla usług oraz transportu, spedycji i logistyki pozostały poniżej poziomu neutralnego 100 punktów, wynika z badania miesięczny indeks koniunktury przygotowanego przez PAI. PKP Polskie Linie Kolejowe wykorzystały prawie 12 miliardów złotych z KPO, a zakres wykonanych prac znacząco przewyższył pierwotne założenia, poinformował dziś prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Dodał, że środki pomogły m.in. skrócić czas przejazdu oraz zwiększyć bezpieczeństwo na kolei w Polsce. Linia lotnicza Ryanair uruchomi z Katowic nowe w tegorocznym sezonie zimowym połączenia do Turynu. Przewoźnik po raz pierwszy zimą poleci też z Katowic do Neapolu i Malagi.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Pogoda.
15: W większości regionów dziś pochmurno, tylko w zachodnich możliwe rozpogodzenia. Niemal w całej Polsce przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zacznie przechodzić w sam śnieg. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, do 16 na Wybrzeżu.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: 5 minut po godzinie 14. Środa, 14 dzień października 2026, Dzień Nauczyciela, panie i panowie. A może są jacyś nauczyciele, którzy chcieliby się wybrać na Rocktoberfest? Bardzo chętnie wręczyłbym jakimś belfrom podwójne zaproszenie na nasze urodziny. Jeśli tak, dajcie znać na Messengerze Skirok w formie głosówki. No bo jak to? Dzień Nauczyciela bez prezentów dla nauczycieli. No tak nie można. Po prostu tak się nie godzi. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. No to teraz obiecane Queen. We will rock you.

0: Smoke on the Water. To Deep Purple w Esterok. Absolutny klasyk. Klasyczną, proszę Państwa, imprezą są również urodziny Eski Rock. Te odbywają się zawsze w październiku.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A że październik to również jest, proszę Państwa, miesiąc, w którym świętujemy Dzień Nauczyciela, no to ja bym chciał teraz takie podwójne zaproszenie dla nauczyciela, bo dziś właśnie jest to święto jakiegoś nauczyciela obdarować takimi właśnie zaproszeniami na Rocktoberfest, no bo wiadomo, nauczyciele są odpowiedzialni za wiedzę, mądrość naszych dzieci, a nasze dzieci są naszą przyszłością, więc to wszystko się zamyka, no i nauczycieli należy doceniać, szczególnie w dniu ich święta, ale nie tylko, bo na co dzień oni wykonują przeogromną pracę. No i poprosiłem Państwa o głosówki od nauczycieli. Jakiś tam nauczyciel jakoś nie bardzo chciał się nagrać, ale mamy rozwiązanie tego problemu, bo Kasia nagrała taką oto głosówkę.
2: Cześć Esko, prosicie o nauczyciela, żeby dać prezent, bilet na Wasz koncert. Ja nauczycielem nie jestem, ale mój mąż jest nauczycielem, więc jeżeli moglibyście przeze mnie wręczyć prezent nauczycielowi, to byłabym bardzo wdzięczna. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Ciebie, Kasiu, i Twojego męża. Tak sobie pomyślałem po chwili, że w sumie no to jest taka godzina, że nauczyciele to pewnie jeszcze w pracy, a w pracy wiadomo, radia się nie słucha, przynajmniej nie w szkole. Także Kasia, przekaż najlepsze życzenia swojemu mężowi, oczywiście z okazji Dnia Nauczyciela, no i oczywiście przekażesz mu podwójne zaproszenie na Rocktoberfest, ten już za tydzień w czwartek. Mam nadzieję, że Cię zabierze. No. Gorzej, jakby Cię nie zabrał, no to wtedy będziemy musieli z nim porozmawiać trochę inaczej.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No to teraz, proszę Państwa, zespół, którego frontman był w zeszłym roku na Rocktoberfeście jako gwiazda, czyli Grabasz i Pijama Porno tym razem.

0: The kids aren't all right. Dzieci nie są w porządku. Z tym stwierdzeniem pewnie większość nauczycieli się nie zgodzi dzisiaj, chociaż podejrzewam, że są tacy, którzy pewnie by to potwierdzili. Wszystko zależy od tego, z jaką materią się pracuje. I tej materii, żeby ona jak najprzyjemniejsza była dla Państwa, drodzy nauczyciele, Państwu życzę w dniu Waszego święta. A już za chwileczkę na antenie jest Kirek, między innymi Pearl Jam i Evenflow.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Lady Bunky wciąż bardziej obcy, rok za nami, a teraz chciałbym Państwa zabrać do okresu Świąt Bożego Narodzenia 1996, bo wtedy to Dave Grohl nie radził sobie najlepiej. Był świeżo po rozwodzie z Jennifer Youngblood, poza tym był bezdomny, mieszkał u kumpla na podłodze, spał w śpiworze. Do tego nie miał jeszcze dostępu do swojego konta bankowego, a jego bębniarz William Goldsmith i gitarzysta Pat Smear byli na granicy odejścia z grupy Foo Fighters. No i wszystko nie wyglądało najlepiej, a wiadomo, że w takich sytuacjach umysł artysty działa w dość przedziwny sposób i potrafi właśnie z takich okresów cierpienia wydobyć to, co najpiękniejsze. 3 kwadranse, 45 minut zajęło wówczas napisanie Dave'owi Grohlowi tej piosenki. Foo Fighters, Everlong Westrock.

0: Message in the Bottle w Ester Rock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 15, to oznacza, że już za momencik na antenie Eski Rock. Najpierw najświeższy raport, a potem kolumna Zygmunta. Ja za dziś Państwu bardzo dziękuję i już teraz zapraszam do spotkania ze mną w piątek po 21 w drodze 66. Łukasz Szaciłowski, do usłyszenia. Pięknego popołudnia życzę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
8: witaj cały świecie w internecie.
7: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
9: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: Reklama. To jest Eska Rock.
10: Premier komentuje dzisiejsze zamieszanie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. W Kujawsko-Pomorskim rusza oznakowanie punktów schronienia, a w łódzkim zoo otwierają szampana. Do ogrodu dotarły 3 gerezy angolańskie.
11: Eska Rock. Raport.
10: Minęła 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Premier zabiera głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówił Donald Tusk w nagraniu publikowanym w mediach społecznościowych. Dziś w Alei Szucha gorąco w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Werka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
12: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
10: Mówi premier i zapowiada dalsze działania.
12: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
10: A prezydent Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału. Jego wjazd do gmachu blokowali dzisiaj rano zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją.
13: To jest raport.
10: Prokuratura bada sprawę licznych szczątków ludzkich znalezionych na budowie w Ostrołęce. Czaszki i kości pochodzą prawdopodobnie sprzed około 100 lat. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W Kujawsko-Pomorskim rusza oznakowanie punktów schronienia. Pierwsze tabliczki jeszcze w tym tygodniu mają trafić do samorządów, które zamontują je wspólnie z zarządcami budynków. Wszystkie punkty mają być oznaczone do końca roku. O szczegółach Dawid Olszewski.
14: Województwo przygotowuje oznakowanie. Pierwsze tabliczki jeszcze w tym tygodniu mają trafiać do samorządów w Kujawsko-Pomorskim. To niebieski trójkąt na pomarańczowym tle i napis punkt schronienia.
15: Żeby nie szukać, czy to jest na przykład ta piwnica, parking. Myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały.
14: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie w ich okolicy znajduje się taki punkt.
16: Ja nic nie wiem na ten temat. Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać w sytuacji oczywiście zagrożenia.
14: Tabliczki zamontują samorządy wspólnie z zarządcami budynków. W Kujawsko-Pomorskim jest prawie 4000 punktów schronienia.
10: W całym kraju jest ponad 86 tysięcy takich punktów. To miejsca, gdzie będzie można szukać schronienia w razie ataku z powietrza albo załamania pogodowego.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Są tylko dwa miejsca w Polsce, gdzie można zobaczyć te konkretne małpy. Jednym z nich jest już Zoo Borysew w województwie łódzkim. Do ogrodu przyjechały 3 gerezy angolańskie, 9-letni samiec i 2 samiczki w wieku 3 i 5 lat. Nowych mieszkańców razem ze zwiedzającymi oglądała w akompaniamencie wielkiej ekscytacji i podniecenia nasza reporterka Julia Niewiadoma.
3: Co je wyróżnia, bo ja widzę tutaj na przykład długi ogon.
13: Te małpy mają ogon, który jest dłuższy od całej reszty ich ciała. Natalia Zawisza, lekarz weterynarii w Zoo Borysew. Zakończony na biało, tak samo jak mają takie delikatne płaszczyki białe na ciele, więc to jest takie charakterystyczne właśnie to czarne futerko z białymi falbankami, powiedzmy.
17: Ci się one podobają?
18: No, bardzo fajne akurat. Te akurat mi się najbardziej podobają z tych.
17: A dlaczego?
18: No bo mają inny jakby kolor, wyróżnia się jakby ze środowiska.
17: Te chyba różnią się trochę od takich zwykłych małp.
18: Mają inny jakby trochę kolor, bo mają białe tutaj po bokach. Takich to jeszcze nigdy nie widziałem.
10: Ja sobie odpaliłem właśnie Google'a i patrzę na gerezę angolańską i w nocy nie chciałbym jej zobaczyć na ulicy, będąc samemu i nie będąc uzbrojonym.
19: A ja wyczułem jednak delikatne podniecenie z twojej strony i zaczynam się wymartwić.
10: Ale jednak strach.
19: Twarze to, rozumiem.
10: Tak.
19: A podniecenie, bo ogony długie.
10: Bardzo.
19: Bardzo.
10: To wszystko.
19: Zazdrościmy.
7: Pogoda.
10: Także tak. W większości regionów dzisiaj pochmurno. Tylko w zachodnich możliwe są rozpogodzenia. Niemal w całej Polsce przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zacznie przechodzić w sam śnieg. Na termometrach spora rozpiętość od 8 stopni na Podlasiu do 16 na wybrzeżu.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
20: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie. Poklękowski raportuje.
10: Jestem w pełnym rynsztunku.
20: A ja jestem Zygmunt. I mamy wtorek, środę. Dzień nauczyciela.
21: Nauczyciele, muszę powiedzieć nauczyciela, więc teraz mam...
20: Pani Agnieszko, ale to może razem.
21: Chcecie?
20: 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Kłaniamy się i zapraszamy. Dawid Zygmunt, witajcie.

Kaleo w Radiu Eska Rock, Kaleo w programie popołudniowym. Kaleo z Islandii, a rozmawiałem wczoraj o Islandii. Tak się składa, że rozmawiałem wczoraj poza anteną o Islandii z panem Markiem Piekarczykiem. To, co się wydarzyło między nami na antenie, wyląduje na naszych socialach w niedalekiej przyszłości, ale poza anteną pan Marek opowiadał mi o Islandii, ale to nie wszystko, bo pan Marek powiedział mi, że wyglądam jak marsjańska wiewiórka i mam piękne uszy. Masz piękne uszy, powiedział, a uszy dużo mówią o człowieku. I szanowni państwo, to jest jeden z piękniejszych komplementów, jakie usłyszałem od mężczyzny. Umieszczam ten komplement na miejscu drugim. Co jest na pierwszym miejscu? A to państwu nie powiem, bo co się dzieje u proktologa, zostaje u proktologa.

0: halo, Zygmunt, dzięki za wczorajsze zaproszenia. Super, żona jest przeszczęśliwa, bo uwielbia Happy Set, także widzimy się niebawem. Pozdro.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
2: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Mysłowic na antenie Eski Rock. Tu w składzie Rojek, Powaga, Bracia Kuderscy i Pan Myszor. A Pan Myszor jest nauczycielem.
1: Tak, masz rację, jestem nauczycielem.
0: A wie pan, że ja jestem dzieckiem nauczycieli?
1: Tak.
0: I dzięki temu wiem, że to jest przerąbane.
1: Tak. Nie wiem, co powiedzieć.
0: To może ja powiem. Wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. A co się jeszcze ważnego dzieje 14 października, o tym za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Czy wszystkie stacje metra mogą pełnić funkcję schronu w Warszawie na przykład?
4: Najbliższy schron atomowy mamy w Kijowie, ale nie wiem, czy ktoś chciałby pojechać. Przecież mamy teraz nasze wozy bojowe, które są też pływające. Ten Ukrainiec mówi, stary, przecież to płynie kilka kilometrów na godzinie, to będzie miejsce ześrodkowania całego ruskiego ognia.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Policja bada, czy leki psychotropowe nie trafiały do uczniów. 44-letni nauczyciel z Krakowa to kolejna osoba zatrzymana w głośnej sprawie nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji opioidów. Mężczyzna miał przez kilka lat współpracować z anestezjologiem z Dolnego Śląska, który hurtowo wypisywał recepty.
8: Kontaktując się z zatrzymanym rok wcześniej lekarzem anestezjologiem, uzyskiwał od niego receptę na leki opioidowe. Mężczyzna wykorzystywał swoje dane swoich bliskich, ale skala tego procedury było tak duże, że zmuszony był również do wykorzystywania danych swoich uczniów.
7: Mówi nam Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. W sprawie zatrzymano już wcześniej kilka innych osób odpowiedzialnych za dystrybucję opioidów, a śledztwo wykazało, że działania grupy doprowadziły do śmierci co najmniej 4 młodych kobiet na terenie Krakowa.
6: To jest raport.
7: Kebab wykonany całkowicie z wosku za 10 tysięcy euro trafił właśnie do Muzeum Madame Tissot w Berlinie. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego lokalu Mustafa's Gemüse Kebab.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
6: SK Rock Sport.
7: Ale fajnie, polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, których wygrały 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Piłkarki z Wysp pokonały w tym meczu Kazachstan aż 12-0. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
9: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
2: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt. Esce Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Queens of the Stone Age. 30 października narodziny ich nowej płyty. A kilka dni wcześniej urodziny naszego i waszego radia.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli 22 urodziny Radia SK Rock. Kto chce zaproszenia na imprezę, niech powie albo napisze, co wam się przydarzyło rock'n'rollowego w tym roku. Powiedzieć można na przykład na Messengerze, wysyłając do radia głosówka. Napisać można na stronie rocktober.sk.rock.pl. I tak zrobił Patryk, którego witam na antenie. Dzień dobry, Patryku.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Jesteś, bardzo ci dziękuję, Patryk, bo to nie jest takie oczywiste. Pytanie będzie proste. Jak było na Poland Rocku?
2: Zależy w którym roku, bo w tym niestety niezbyt fajnie.
0: Jechałeś na Poland Rocka i rozwalił ci się samochód.
2: Tak, dokładnie. Niestety nie udało mi się dotrzeć, mimo najszerszych chęci, pełnego bagażnika, orężady oczywiście.
0: Oczywiście.
2: Nie udało się.
0: Próba numer dwa. Jak było na festiwalu w Jarecinie?
2: Tutaj również poprzednie lata było bardzo fajne. W tym roku niestety znowuż wszystko zapakowane, bagażnik pełen, znowu cały bagażnik orężady. Niestety okazało się, że wieczór przed wyjazdem, gorączka, ból mięśni, głowy i znowu trzeba było niestety odpuścić.
0: Patryku, w tym roku strach cię zapraszać na jakąkolwiek imprezę, bo ty na żadną nie potrafisz dotrzeć.
2: Jeżeli tutaj miałbym zaproszenie, którego nie mogę zdobyć na wasze urodzinki, to obiecuję, że będę pił ciepły rosołek, pił herbatkę z miodem, z cytrynką i przyjadę pociągiem.
0: Patryk, ale to ja muszę zdjąć z ciebie tę klątwę. Musisz powtarzać za mną. Uwaga. Cześć, jestem Patryk.
2: Cześć, jestem Patryk.
0: Niech los się odmieni.
2: Niech los się odmieni.
0: Niech los będzie rokowy.
2: Niech los będzie rokowy.
0: Zygmuncie, zaproś mnie na Rocktoberfest.
2: Zygmuncie, proszę, zaprasz mnie na Rocktoberfest.
0: Zapraszam cię na Rocktoberfest. Stary, mam nadzieję, że dotrzesz. A jak wrócisz, to mnie nie interesuje.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.

0: Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Tak, tylko ona.
1: No chyba, że ma łańcuch na szyi i fryzurę księcia, to wtedy akurat mówimy o detektywie Rutkowskim. Do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy. A tymczasem zapowiedź Rocktobera, chwila reklam i raport.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
3: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy nad sekwaną, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. Eksperci alarmują, w naszym kraju mamy do czynienia aktualnie z poważnym kryzysem adopcyjnym.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią wprost o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza, bo prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził dla Was nasz reporter Michał Rawa.
3: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
4: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
5: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
3: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
6: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
1: Przypomnijmy, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta.
2: To jest raport.
1: Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy razem chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. Jutro w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
7: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej, ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne, natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
1: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba. Eksperci alarmują. W Polsce mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci czekających na dom rośnie, a kandydatów na rodziców ubywa. A w ostatnich latach liczba osób zgłaszających się do ośrodków adopcyjnych spadła prawie o połowę, mówi Joanna Dziurowicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
8: Na to mogło się nałożyć kilka czynników. Myślę, że i sytuacja ekonomiczna, i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości. Czasami zadają nas pytanie, czy to jest kwestia in vitro i tego programu. Myślę, że nie, bo wiele lat temu ten program również był i nie brakowało nam kandydatów, więc myślę, że to nie jest główna przyczyna.
1: Jeszcze dekadę temu, w 2013, w Polsce przeprowadzano rocznie ponad 3,5 tysiąca adopcji, podczas gdy obecnie liczba ta spadła do niespełna 2 tysięcy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec raportu, Dawidzie, mam do ciebie fundamentalne pytanie.
9: Jestem bardzo ciekawy tego fundamentalnego pytania.
1: Czy lubisz grzyby?
9: Tak.
1: A czy lubisz duże grzyby?
9: Lubię duże grzyby. Pamiętam, przebieraliśmy się kiedyś w szatni. Był tam taki Paweł.
1: To będziesz
9: i on miał takiego wielkiego grzyba na zdjęciu.
1: Na nosie.
9: Ale z tego, co wiem, to ty też. O,
1: pod paznokciami. Będziesz podniecony. Otóż w Chinach odkryto grzyba giganta, którego owocniki mierzą pół metra i ważą ponad 2 kilogramy, tam mniej więcej 2,5. Ma on rodowód sięgający czasów zagłady dinozaurów. Nowo opisany gatunek Dianunus rex rośnie w głębi lasów w prowincji Yunnan, tam gdzie ta herbata taka pyszna. To największe znane owocniki w obrębie typu workowców.
0: Pogoda.
9: Grzyby.
1: Workowce na maśle klarowanym z cebulką.
9: A, no bo to trzeba pokroić, bo całego nie wsadzisz.
1: No nie, nie, nie ma takich dużych patelni. W większości regionów dziś pochmurno, tylko w zachodnich możliwe rozpokoje. Dobra, są takie duże patelnie. W większości regionów dziś pochmurno. Zacznę od początku, tak jest najlepiej. W większości regionów dziś pochmurno, tylko w zachodnich możliwe są rozpogodzenia. Niemal w całej Polsce przelotny deszcz na termometrach od 8 stopni na Podlasiu do 16 na Wybrzeżu.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w środę, w Dzień Nauczyciela. Przepraszamy naszych pedagogów. Państwo się bardzo starali, ale jak słyszycie, nie wyszło. Przypominamy słowa niejednego nauczyciela. Powiedz głośno, wszyscy się pośmiejemy. I można mówić do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Były grzyby? To może teraz papryczki? Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Lady Bang na gitarze Jan Borysiewicz. Jan Borysiewicz, czyli od jakiegoś czasu mniej obcy. Film o takim tytule do obejrzenia na platformie Netflix. A co oglądał pan Otto i do czego nas to zaprowadzi, to powiemy w kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory, takie utwory mniej oczywiste, może trochę zapomniane, i zanim dźwięki, to taka głosówka, posłuchajmy.
2: Cześć Dawidzie, w weekend byłem na koncercie Queen w kinie. Kurczę, powiem ci, że niesamowite przeżycie, wzruszyłem się chyba ze 3 razy. Zobaczyć ich i to jeszcze w szczytowej formie, to było coś rewelacyjnego. Zabrałem tam ze sobą swojego syna 11-letniego. Okej. Okay. Który oglądał to ze mną, jest wielkim fanem Queen, także kolejne pokolenie rośnie, serce ojca rośnie i chciałem go serdecznie pozdrowić. Kościak, kocham cię, masz ekstra gust muzyczny.
0: Pięknie. Młode pokolenie odkrywają ten zespół na nowo, młode pokolenia wykopują te dźwięki, a ja wykopałem dla państwa perłę z płyty News of the World. Jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z Queen, to warto od tego albumu. A na nim między innymi utwór It's Late. To Queen w kopalni odkrywkowej.

0: Dawidzie, a ja mam dziś urodziny. Wielką radość sprawiłyby mi twoje pozdrowienia na antenie. Dziękuję.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Eskirok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 Eskirok.
2: W Eskirok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Eskirok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Reklama.

0: Blair w kolumnie Zygmunta w Radiu SK Rock. Piosenka z gry piłkarskiej i zawsze w tej grze przybierałem barwy Manchester United, bo ja za dzieciaka chciałem być m.in. Davidem Beckhamem. David Beckham, on był taki ładny jak ze Słonecznego Patrolu. Niestety od wielu lat Manchester United grałby w tym filmie tego, który tonie. Zmierzam do tego, że będzie nowy Słoneczny Patrol, będzie serial, zwiastun tego serialu już jest w sieci, a w telewizorze Manchester United grał wczoraj, nie chcę o tym gadać, a dzisiaj Manchester City PSG to chyba hit dzisiejszej Ligi Mistrzów, a więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Taka wisienka na torcie, czyli Państwa wspomnienia.
3: Pani od biologii podkochiwał się przez całe 4 lata, nic z tego nie wyszło.
2: A wiesz, że miałem taką nauczycielkę od języka niemieckiego, ona była od nas starsza tylko 11 lat. I teraz się spotkaliśmy zupełnie niedawno na takim spotkaniu klasowym.
4: A
2: nie uwierzysz.
4: Ona też była.
2: Nie
4: no
2: uwierzysz.
4: Co, no co ty, no?
2: Dalej ma tylko 11 lat więcej niż my.
4: Pani Margarita uczy cię kolorów i wysyła zdjęcia, żeby ci pokazać,
2: poczekaj,
4: co to jest różowy.
2: No, okay.
4: Tak wygląda różowy i tak nie wyglądało niebo.
2: Pani Margarita, bardzo mi się podoba, samo już hasło, nazwa, kto wie, w piątek wieczorem...
4: Musisz kupić kwiaty, pamiętaj.
2: Do Margarity no. Koniecznie kwiaty.
1: No. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MONU zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Zaraz potem tę informację oficjalnie potwierdziła też żandarmeria wojskowa, która bada maszyny. Na te szczątki obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz. UOKiK postawił zarzuty Kanal Plus Polska za wprowadzenie konsumentów w błąd przy przedłużaniu pakietu Mistrzowska Piłka, który po odnowieniu nie zawierał już meczów Ligi Mistrzów, mimo zapewnień, że nadal będą w nim dostępne.
5: To jest raport.
6: Linia lotnicza Ryanair uruchomi z Katowic nowe w tegorocznym sezonie zimowym połączenia do Turynu. Przewoźnik po raz pierwszy zimą poleci też z Katowic do Neapolu oraz Malagi.
7: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
5: SK Rock Sport.
6: Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z klub z Bruges. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0. A Sabah Bachu, Tymoteusza Puchacza, wygrało ze Slawią Praga 2-0. Ashlyn Kruger będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA w chińskim Wuhan. Amerykanka w drugiej rundzie pokonała Lanlane Tararude z Tajlandii. Lanlane Tararude.
8: Wuhan, mogą być problemy.
6: Tak. Dobra, ja już wszystko.
7: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: The Cranberries, Promises. To są obietnice, w przypadku tego utworu akurat niespełnione, małżeńskie, niefajne. No my jednak obiecujemy, że się postaramy i na Rocktoberze powinno być fajnie.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Eska Rock kończy 22 lata. Piękny wiek. Kiedy miałem 22 lata, to muszę przyznać, że było u mnie sporo rock'n'rolla. Nie miałem pracy, nie miałem szefa, nie miałem kredytu, nie miałem żony. A co u was wydarzyło się w tym roku rock'n'rollowego? Tak brzmi pytanie. I mieliśmy już w dzisiejszej kolumnie zgłoszenie z naszej strony rocktober.skrock.pl. Głosówki nie ma żadnej w tej sprawie, więc może jakaś wleci w najbliższych minutach, a tymczasem odbieram telefon do studia, odebrałem telefon do studia, bo tak też można się zgłaszać po bilety na Rocktober. Halo.
2: Dzień dobry, Dawidzie.
0: Dzień dobry panu.
2: Ja po prostu potrzebuję jakiegoś odreagowania, stresowania, bo właśnie jestem po pół godziny dyskusji z moim panem dyrektorem, który zamiast brutto napisał netto i teraz jak się domagamy swoich należnych pieniędzy, to on tworzy nową historię i byłem blisko, żeby mu powiedzieć, żeby się poszedł nauczyć matematyki.
0: Rozumiem.
2: Bo to liczenie, które on robi, to jest na poziomie same Escobar.
0: Czy twój dyrektor to jest najbardziej rock'n'rollowe przeżycie, jakiego doświadczasz w tym roku?
2: Współpraca z nim, tak. Rock'n'rollowo daje mi bardziej w kości niż moja konkurencja.
0: A jeśli on tego

0: teraz słucha, to co wtedy?
1: Gorąco go pozdrawiam.
0: Najwyżej stracisz robotę i problem się rozwiąże.
1: Dziękuję bardzo. I to, że stracę pracę, to jest to otworzenie nowych, kolejnych kart, które na mnie czekają.
0: Piękne podejście. Uczcijmy to 22 października. Bilety na Rocktober lecą do pana.
1: Jesteś kochany, zajebiście, znowu będę z wami i usłyszę Happy Set wreszcie na żywo.
0: Tak, tak będzie.
1: Uratowałeś mi dzień, miesiąc i końcówkę roku.
0: Do widzenia.
1: Na razie.
2: Rocktoberfest 2026. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: R.E.M. w Esterok na pasie Mike Mills, bo trzeba doceniać basistów. I uwaga, uwaga, wiadomość z mojego Instagrama. Jestem Zygmunt na Instagramie i tam dostałem wiadomość, cytuję. Nie pozdrowisz. Nie pozdrowisz najlepszego basisty, który w najbliższy weekend gra w Gdańsku i w Szczecinie. Nie pozdrowisz, nie masz jaj. A jak masz, to słucham i odwdzięczę się całusami na urodzinach Eskirok z języczkiem. Możesz to przeczytać jak chcesz. Twój basista. Może ja nie będę mówił, o jakiego basistę chodzi. Powiem tylko, że w najbliższy weekend w Gdańsku i w Szczecinie zagra zespół Nocny Kochanek. I chyba poczułem coś na języku. To może zróbmy przerwie. Po przerwie raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Reklama.
2: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim. W tle wielkie zamieszanie z sędzią Maciejem Berkiem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi szukał nasz reporter.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minęła 17. Michał Pokrękowski, zapraszam. Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim, już opuścił siedzibę tej instytucji. A dziś wokół Trybunału bardzo gorąco, po tym jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
1: Do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
3: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
1: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki, z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
2: To jest raport.
1: Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a diesla o 20. Dziś maksymalna cena litra popularnej 95 wynosi 7,11 zł, oleju napędowego 7,98 zł. Skąd takie ceny? Pytał ekspertów nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach. Teraz zapotrzebowanie na paliwa jest wysokie, więc na wyraźne obniżki trzeba poczekać.
5: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
4: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. W kolejnych miesiącach popyt na diesla powinien spaść, a dzięki niemu ceny. Analitycy zwracają uwagę również, że w listopadzie w USA odbędą się tak zwane wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą m.in. cały skład Izby Reprezentantów. Po nich sytuacja polityczna również może się ustabilizować.
1: Przypomnijmy, kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii.
2: Słuchacie raportu w Esce Rock.
1: Na koniec raportu jeszcze nowa słonica. W łódzkim zoo szansa na pierwsze od lat narodziny słonia w Polsce. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu, ale dopiero od dzisiaj można ją zobaczyć. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży, mówi nam Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
6: Już opiekunowie ćwiczą z Kumari, ale chodzi o to, żeby ona nam zaufała w pełni, żebyśmy my byli w stanie pobierać od niej krew i na bazie tego będziemy mogli kontrolować poziom progesteronu.
1: Badania mogą wyjaśnić, czy słonica już spodziewa się młodego. Jeśli się nie spodziewa, to kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców. Jeśli słonie poczują do siebie miętę, to będzie z tego słoniątko.
0: Pogoda.
1: Co jeśli nie poczują mięty?
7: To prawda.
1: To potem je zmuszać na siłę?
7: Będziemy gadać o słoniu?
1: Nie.
7: Gadaliśmy dzisiaj o małpach, gadaliśmy o grzybach. A wiesz, że ciąża u słonia trwa od 18 do 22 miesięcy?
1: Dwa lata? Tak jakoś? Pamiętam.
7: No, potem się rodzi i weź kup na to wózek.
1: I już gotowy, żeby wziąć kredyt, już się rodzi taki uformowany, prawda?
7: No i odkaczyliśmy tę rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo pouczająca, to są wyżyny intelektualne.
7: To o pogodzie. Tak, wycieknie coś z trąby, czy nie?
1: No już cieknie, metaforą nawet mówię. Grzmiało w Warszawie przed chwilą, taka prawda. W Tatrach, wysoko w Tatrach może spaść śnieg i to sporo, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Na termometrach dużo mamy rozpiętość od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu do 16 na wybrzeżu.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i tę godzinę zaczniemy od utworu. To będzie utwór, który myślę bardzo pasuje o tej porze, w tym dniu. W dniu Komisji Edukacji Narodowej. We don't need no education. Z dedykacją dla uczniów i nauczycieli. I można śpiewać. Pięknie zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt. Witajcie.

0: to jest SK Rock. Śpiewają Ray Davies, James Hetfield, a za chwilę na naszej antenie Young Blood i Billy Corgan, kolejny fajny zagraniczny duet. Bo na przykład w Polsce najpopularniejszym aktualnie duetem jest małżeństwo Heizerów albo duet Rutkowski-Kołodziejczyk. I muszę wam przyznać, szanowni państwo, że jestem walnięty. Jestem walnięty. Obejrzałem dwa podcasty Heizerów i do tego całą konferencję prasową detektywa w sprawie Kołodziejczaka i to jest taki cyrk, że jedyne, o czym teraz marzę, to...
1: Cicho! Cicho! Cicho! Cicho!
0: To jest dokładnie to, czego ja bym sobie życzył.
1: Cicho!

0: Dzień dobry, Dawidzie. Ja chciałem tylko zapytać, czy wiesz, pamiętasz, że 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, o misiu, o małym rozumku, a nawet bardzo małym rozumku. Pozdrawiam wszystkich, kto tę książkę czytał komuś. No i rozbrykanego tygrysa też pozdrawiam.
1: Witam, hej. Dzień dzisiaj miałem taki sobie, ale gdy usłyszałem Michała, Wuhan, nazwiska, no to po prostu od razu poczułem się cudownie. Michał, jak zwykle jesteś najlepszy. Zawsze czekam na Ligę Mistrzów i jak ty czytasz zespoły i trudne nazwiska, to jest coś pięknego. Pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
6: Reklama.

0: Take a Look Around. To Limp Bizkit w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock, a to zespół, który na początku czerwca wystąpił w Krakowie. A w weekend w Warszawie Simple Plan, a może ktoś z Państwa się wybiera, a może ktoś wybierze się na koncerty pod naszymi flagami, KSU w weekend w Lublinie i Łodzi, Hamulec i Stacja B w Poznaniu, Kult w Londynie. Może ktoś ma blisko do Londynu, to wolę poinformować. O koncertach Nocnego Kochanka w Szczecinie i Gdańsku już informowałem. Dostanę za to buziaka od basisty tego zespołu. Ale wcześniej chyba muszę kupić płyn do płukania jamy ustnej. A za chwilę usta swe otworzy Michał. A skoro Michał, to za moment raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Na początku października 43% ankietowanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a 31% jako jego zwolennicy, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. 54% badanych negatywnie oceniło, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Zadowolonych z tego faktu było 33%. Żadne euro przekazane Ukrainie nie uszczupla wydatków socjalnych, ani nakładów na edukację w Niemczech, zapewnił w Bundestagu kanclerz Friedrich Merz. Ostrzegł przy tym przed bagatelizowaniem zagrożenia ze strony Rosji.
8: To jest raport.
9: Badania papieża Leona XIV, który we wtorek przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, wykazały prawidłowy przebieg pooperacyjny. Parametry medyczne są w normie. Poinformowano w komunikacie ogłoszonym przez Watykan.
10: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
8: SK Rock. Sport.
9: Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger. Największy sukces w karierze 22-letniej tenisistki to finał US Open w grze podwójnej kobiet. Świątek zagra z nią pierwszy raz w karierze. Spotkanie odbędzie się jutro, nie wcześniej niż o 13:00. Z kolei koło 7:00 na kort wyjdzie druga z Polek, Maja Chwalińska, która zagra z Iwą Jowicz. Dziś kolejne pojedynki w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Hitem będzie zapewne starcie Manchesteru City z PSG. Ciekawie zapowiada się także mecz Romy z Realem Madryt. Początek tych spotkań o 21:00. Wcześniej, bo o 18:45 rozpocznie się mecz Feyenoordu z Como. I jeszcze powód do dumy. Polski powód do dumy. Klaudia Kazimierska została wybrana najlepszą lekkoatletką września. Chcesz się zamienić? No co? Klaudia Kazimierska została wybrana najlepszą lekkoatletką, to chciałem powiedzieć, września przez Federację...
11: Lekko nie było, jak słyszałem.
9: Nie było lekko, przez Federację European Athletics. Polka w ubiegłym miesiącu ustanowiła rekord naszego kraju w biegu na 1500 metrów i wygrała finałowy meeting Diamentowej Ligi w Brukseli.
10: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: Zygmunta SC Rock zaprasza Dawid Zygmunt.
12: Najlepsza klasyka rocka.

0: Linkin Park, zespół, który dwa lata temu ogłosił światu nową wokalistkę i mam dygresję. Zespół ogłosił tę nowinę w nocy, podczas której imprezowałem z zespołem Happy Set. A kolejna impreza z tym zespołem nadchodzi. Nadchodzi Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest to jest celebracja urodzin, 22 urodzin Eski Rock. Za tydzień i jeden dzień bawimy się w progresji i Państwo się zgłaszają po zaproszenia, opisujecie nam swoje rock'n'rollowe przeżycia, opisujecie na stronie rocktober.sk.rock.pl. Można też słać głosówki, a można dzwonić do studia i telefon zadzwonił.
2: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry pani, jak ma pani na imię?
2: Ania.
0: Aha, ja, skąd dzwonisz?
2: Z Łodzi.
0: Fajnie się żyje w Łodzi?
2: Dobrze się żyje.
0: Ja słyszałem was legendy, ja już boję się zapytać, ale zapytam o twoje rock'n'rollowe odkrycie, przeżycie.
2: Odkrycie Róż Europy Jedwabiu.
0: Róże Europy Jedwab. Słuchaliśmy dzisiaj tych dźwięków.
2: Które po prostu są o permanentnym dokarmiaczu ze sraczką.
0: Jedwab, utwór... Czy mogła pani rozwinąć?
2: No oczywiście. Pan dokarmia panią mandarynkami, krewetkami, tą śmietaną i wszystkim, co tylko jest mega dziwne. I ona ma blade policzki, ponieważ ma cały

0: życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Panowie, hej, hej, hej! I zaraz się pożegnamy, ale jeszcze ostatnia wiadomość w kolumnie. Halo, halo?
1: W Dniu Edukacji Narodowej mam taki dowcip.
0: Słuchamy.
1: Jasiu siedzi w przedszkolu smutny, no i pani do niego podchodzi, pyta się, co się stało, dlaczego jesteś taki smutny, zapłakany. A, bo pani Zosia powiedziała, że ten, kto nie zrobi kubki, nie może dzisiaj iść na spacer. I co, ty nie zrobiłeś? Ja zrobiłem, tylko Wojtek mi ukradł.
0: Drodzy nauczyciele, jeśli twierdziliście, że nic dobrego z nas nie wyrośnie, no to mieliście rację, bardzo dziękujemy.
1: Także tego.
0: Dziękujemy, to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rok. Za 3 minuty 18, o 18 raport po raporcie Radar, a ja wracam do Państwa jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa pa.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
2: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Prokuratura zabiera głos w sprawie dzisiejszej awantury wokół Trybunału Konstytucyjnego. Resort Edukacji zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów.
1: SK Rok. Raport.
0: 18.01, czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszczęto czynności sprawdzające, o czym informują stołeczni śledczy. Przy Alei Szucha doszło do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek z dzisiejszym ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co zostanie sprawdzone?
2: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący środowiska prawicowej, zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
2: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
1: To jest raport.
0: MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA, MON-em i też ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju. Ale to nie wszystko. Czym więcej, Mateusz Gąbiewski.
4: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
5: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
4: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Spacer po mieście to dla nich prawdziwe wyzwanie i tor przeszkód. Znaki drogowe, kosze na śmieci, ale przede wszystkim hulajnogi elektryczne. Mnóstwo hulajnóg elektrycznych mogą być dla osób niewidomych i słabowidzących bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Jednoślady pozostawione w przypadkowych zupełnie miejscach utrudniają im poruszanie się, no i mogą doprowadzić do upadku. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Hulajnogi, ale też rowery pozostawione w przypadkowych miejscach utrudniają poruszanie się niewidomym. Magdalena Bigorowska-Pietkiewicz ze szkoły Braila w Bydgoszczy apeluje, by osoby widzące zwracały uwagę na to, gdzie zostawiają jednoślady.
7: Powinniśmy być czujni, uważni, zwracać uwagę na to, co pozostawiamy po sobie.
6: W codziennym funkcjonowaniu osobom niewidomym coraz częściej pomaga nowoczesna technologia. Dzięki specjalnym aplikacjom mogą rozpoznawać otoczenie na zdjęciach, czy odczytywać zwykły druk.
8: Pismo Braila praktycznie odchodzi do lamusa.
6: Uważa Grzegorz Dudziński, który stracił wzrok kilkanaście lat temu. Technologia już dziś pomaga niewidomym, a jej rozwój może dać im jeszcze większą samodzielność.
0: Jutro przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli Święto Osób Niewidomych i Słabowidzących.
9: Pogoda.
0: W większości regionów dziś pochmurno. Tylko zachodnich możliwe rozpogodzenia, niemal w całej Polsce przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zacznie przechodzić w sam śnieg, na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 w Łódzkiem, do 16 na Wybrzeżu.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak wyglądały prace nad nową solową płytą pana Slasha. Oraz dowiemy się, co wiemy o debiucie płytowym lidera R.E.M. Pojawią się także oczywiście bilety na Rocktoberfest Eski Rock, no ale tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości. Ale zanim to wszystko, są takie utwory, które no, zdefiniowały całe muzyczne pokolenia Polaków. Ja wiem, że to są wielkie słowa, ale utwór jest nie mniej wielki. To oczywiście Republika. To Biała Flaga, 5 po 18 w środę, 14 października. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. A jeszcze tak niespodziewanie pojawią się dzisiaj bilety do kina na pewien polski film.

Story jest takie, że panowie z Red Hot Chili Peppers we wrześniu weszli do studia, poprosili fanów o kilka miesięcy pracy, obiecali, że wrócą później z zaskakującą płytą, na co oczywiście czekamy. No i trzymamy rękę na pulsie w radarze. To Tell Me Baby, to Red Hot Chili Peppers, Westerok. I tak, drodzy państwo, trzymamy rękę na pulsie, zerkając także na byłego lidera zespołu R.E.M., że w końcu dzieją się te rzeczy, na które czekaliśmy tak długo. Pamiętamy przecież, jak Michael Stipe na antenie Eskirok w 2023 zapowiadał, kiedy przywracałem tak naprawdę pamięci ten magazyn New York Times, w którym sam Michael powiedział, że nie spieszy mu się z wydaniem długo wyczekiwanego pierwszego solowego albumu. 4 lata po pierwotnie zapowiadanej dacie tej premiery były ten muzyk i autor tekstów R.E.M. w końcu ujawnił dzisiaj w wywiadzie dla LA Times, kiedy ukaże się ten album. Uwaga, pierwszy singiel ma pojawić się w Sylwestra tego roku, a nieznany jeszcze album ukaże się w maju 2027 roku. Ba, Michael Stipe jest bardzo precyzyjny. Powiedział, że 5 sekund po rozpoczęciu nowego roku mają się pojawić te nowe dźwięki z teledyskiem, który ma zapowiadać właśnie ten album. I wierzymy w to bardzo mocno, skoro już Michael podzielił się z nami tymi dźwiękami stworzonymi wraz z Andrew Wattem, o którym dzisiaj dziennikarze piszą, że to ikona rocka. Ja tak daleko bym nie szedł. Ricka Rubina jeszcze może bym tak określił, ale Andrew, no jeszcze nie.

No właśnie, cały świat się dowiedział, jak powstawała nowa płyta solowa pana Slasha, Milesa Kennedy'ego oraz zespołu The Conspirators. Chodzi oczywiście o Flying Blind, który za chwilę utworem tytułowym pojawi się na antenie Eski Rock w dzisiejszym środowym radarze. Sam Slash, zapytany o to, jak wyglądały prace w studio, powiedział, że została ona właściwie, cała ta płyta, napisana praktycznie na poczekaniu w fazie przedprodukcyjnej. A to oznacza, że panowie po prostu w zeszłym roku weszli do studia, no i zaczęli w tym studio dopiero dłubać nad różnymi pomysłami, które mieli w głowie. Na samym, można powiedzieć, początkowym etapie tworzenia. Co prawda Slash w tym samym wywiadzie przyznaje, że dwa utwory na tej płycie to będą raczej takie archiwalne kawałki, które gdzieś tam wygrzebali, nad którymi pracowali, natomiast cała reszta będzie zdecydowanie nowa. Reszta, która 26 lutego pojawi się na sklepowych półkach, a fani w Polsce bez wątpienia czekają na to, co wydarzy się 9 czerwca przy okazji pojawienia się na letniej scenie progresji trasy Flying Blind World Tour 2027. Do może nie letniej sceny progresji, ale sceny progresji będziemy jeszcze na pewno wracać w tej godzinie. I to oczywiście w kontekście biletów na Rocktoberfest Eski Rock. Utwór tytułowy nowej płyty Slasha, Flying Blind, brzmi tak.

0: No i rodzi się pytanie, czy Queen jeszcze wróci do koncertowania, skoro sam 79-letni Brian May w jednym dniu mówi, że to jest koniec muzycznej kariery tego zespołu, a później mówi, że nigdy tego nie powiedział. Musimy chyba uzbroić się w cierpliwość, żeby zobaczyć, jakie jest w końcu to stanowisko do końca muzyków tego zespołu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja na zetpeciakach miałem dyrektora za wychowawcę.
3: O.
2: I on nas uczył szyć na maszynie, czujesz to?
3: Poczekaj, ale umiesz szyć na maszynie. No. Słuchaj, bo ja mam spodnie do skrócenia.
2: Ale overlock
3: no, ale
2: te weź, sprawy.
3: Proszę, no co ty?
2: Mam to w paluszku.
3: Wow.
2: Choć w szkole miałem to w...
4: Pokój tam z tyłu, słyszę rozmnażanie, rozmawianie. Cała klasa rykła śmiechem.
2: Różne rzeczy robiłem w ostatniej ławce, ale nigdy to nie było rozmnażanie.
3: Jesteś pewien?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Myślę, że to będą naprawdę wyjątkowe rarytasy dla fanów zespołu The Doors, bowiem już za 9 dni na sklepowych półkach pojawią się nagrania zarejestrowane głównie podczas trasy zespołu w 1970 roku. To wszystko pojawi się na płycie Unbound and Dangerous, która za 9 dni będzie miała swoją premierę, czy to na płytach CD, czy na winylu, a wraz z tą płytą 16 wyjątkowych utworów. Te, które świetnie znamy i te, które może nie do końca, albo warto będzie sobie je wszystkie przypomnieć. Przy okazji przypomnienia, to ja przypominam, że jest taki zespół z Olsztyna, który nazywa się How We Met, który jest zwycięzcą naszego konkursu SK Rockstar, a dosłownie kilka dni temu panowie przedstawili swój nowy krążek Pułapka. I to właśnie z niego. To Miłość, to nie raj i How We Met w SC Rock.

0: to musiała być z jednej strony dla nich gorzka pigułka, bo zespołu, który utożsamiał się z kulturą punk rocka i krytykował celebrytów, nagle sam stał się częścią tego świata. W końcu to utwór, który jest bezpośrednią reakcją muzyków na nagłą popularność, bogactwo, które zdobyli po sukcesie swojego wcześniejszego krążka, ale z drugiej strony przecież my takie historie widzieliśmy na naszych oczach. To historie Green Day'a, The Offspring, Blink 182, w końcu także Chumbawamba, czy takich zespołów jak No Doubt. Oni też zaczynali od grania ska punkowego i nagle wszystko zmieniło się w 95 roku za sprawą utworu Don't Speak. I takich historii tak naprawdę w świecie muzyki było naprawdę sporo.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
2: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy powody opuszczenia Judas Priest przez basistę tego zespołu. Zobaczymy także, co planują panowie z Guns'ów oraz zdradzę za moment, jak szybko zgarnąć bilety na Rocktoberfest. Naprawdę szybko. Ale zanim to wszystko, Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Czas teraz zerknąć na zespół, który już od 783 dni nie koncertuje i nie będzie koncertować aż do lutego. To

A dzień po urodzinach Eski Rock Kasia Nosowska będzie świętować za sprawą swojej nowej płyty. Zanim o tej płycie, to jeszcze o urodzinach Eski Rock. Drodzy Państwo, właśnie włączyłem szybką ścieżkę dostępu do biletów na Rocktoberfest. Ta szybka ścieżka nazywa się Facebook Eski Rock albo Messenger. Wystarczy nacisnąć tam taki mikrofonik i nagrać po prostu dla mnie teraz, w tym momencie, swoje doświadczenia rockowe z ostatniego roku i wysłać po prostu. I więcej właściwie nie potrzeba. Czekam na pierwsze, powiedzmy, że 5 zgłoszeń, no takie 10 biletów, jakbym rozdał w jednym programie, to by było coś. Dlatego polecam bardzo serdecznie Messengera Eski Rock. Nagrywajcie się teraz, a już niebawem, bo za dni 9 na sklepowych półkach się pojawi właśnie płyta, o której wspomniałem. Nigredo, to jest ten nowy krążek Kasi Nosowskiej. 12 utworów, po 4 właściwie nagrane, właściwie po 3 nagrane z każdym z producentów, czyli z Pawłem Krawczykiem, z Macukiem, z Foxem oraz ze Smolikiem. No i później ta wielka trasa koncertowa w listopadzie m.in. Warszawa, Wrocław, a w grudniu Kraków, Gdańsk, Łódź i podobno jeszcze raz Warszawa. Czekamy? Tak jak czekamy na tego jego mościa. To pan Chris Cornell, to Audioslave, to Like a Stone. Co prawda z Audioslave'em nic nie będzie, ale Soundgarden jak najbardziej. I na ten krążek czekamy już w Esty Rock od kilku lat. A na was czekamy w Messengerze, jeśli chodzi o bilety na Rocktoberfest.

To zespół, który będzie pauzować w całym 2027 roku. Takie słowa padły dzisiaj z ust pana Slasha, który przyznał, że zespół po zakończeniu zaplanowanych na końcówkę tego roku koncertów w Azji i Australii postanowił zrobić sobie małą przerwę. Moim zdaniem to genialny pomysł, tym bardziej, że Slash będzie zajęty promowaniem swojego najnowszego krążka, po który to utwór tytułowy już dzisiaj w radarze w pierwszej godzinie sięgaliśmy za sprawą utworu Flying Blind, który już 26 lutego będzie miał swoją premierę za sprawą tego nowego krążka, no i później wizyta także w Warszawie 9 czerwca. Na to czekamy, tak jak mocno czekamy na nowy krążek pana Bono i zespołu U2, bo na koncert już chyba nikt nie czeka. Chyba nikt nie ma żadnych złudzeń, że panowie... No jeśli patrzą na Polskę, to nie jest niestety pierwszy wybór i to nie jest żadna złośliwość z mojej strony, ale pamiętamy dokładnie, jak to było 9 lat temu, kiedy panowie w lipcu 2017 roku, kiedy to była właściwie europejska część trasy, jedna z dziennikarek w Polsce, będąc w Berlinie, zapytała muzyków, dlaczego na trasie zabrakło Polski i kiedy zespół do nas zawita. Wtedy Bono te 9 lat temu powiedział: pracujemy nad tym. No i właściwie na tym się taka praca skończyła. Był jeszcze wątek polityczny a propos tego, co wydarzyło się później, kilkanaście dni później po tamtych wydarzeniach, wtedy na koncercie w Amsterdamie, gdzie Bono wygłosił wtedy ze sceny bardzo głośne i krytyczne przemówienie dotyczące sytuacji politycznej i reform sądownictwa w Polsce, wtedy krzycząc między innymi: naszym braciom i siostrom w Polsce odbierana jest wolność. Wtedy mówił, że bardzo szybko pojawi się w naszym kraju. A z tego, co pamiętam, panowie ostatni raz gościli 17 lat temu. To był 6 sierpnia 2009 roku. Ale wracają po 9 latach milczenia z tymi nowymi dźwiękami. To może zrobili sobie także mały rachunek sumienia i sobie przypomną, że jest taki kraj Polska, który był dla nich bardzo ważny w pewnym momencie ich kariery. I może pojawią się także u nas z tymi nowymi dźwiękami i z nową płytą, która zbliża się wielkimi krokami. To ich nowe Silencio.

0: ja wiedziałem. Ktoś kiedyś opowiadał, że po drugiej stronie jest ktoś. Ten ktoś to słuchacz. Ale nie sądziłem, że aż tyle wiadomości dostanę. Bardzo dziękuję wszystkim chłopcom, wszystkim dziewczynom za te wiadomości, które dostałem na Messengerze Eskirok. Za chwilę będę do nich wracać. Natomiast skoro dzisiaj pojawili się chłopcy, no to może posłuchajmy naszych eskarokowych chłopców.
1: Rocktoberfest 2026.
0: To może na pierwszy ogień, drodzy Państwo, pójdzie Kacper.
2: Moje rockowe doświadczenie z zeszłego roku, tak na szybko, to wspaniały koncert Offspringa w Łodzi, na którym bawiliśmy się z całą Eską Rock.
0: No i pięknie, a Maciej?
3: Słuchajcie, przeżyłem dużo przygód rockowych w tym roku, ale chyba największą i najbardziej skomplikowaną przygodą jest próba otrzymania biletu od Was. Wysłałem już 3 zgłoszenia, różne historie powiedziałem, śmieszne, straszne, mocno rockowe i nic z tego, więc nie wiem, chyba już nie ma dla mnie szans, no chyba, że dacie mi teraz, więc będę wdzięczny.
0: Macieju, jakkolwiek to brzmi, dałem Ci teraz, tylko nikomu o tym nie mów. Moja żona nie musi o tym wiedzieć.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
5: Na pielgrzymki chodzi.
4: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
6: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.

Jedni są w piku swojej muzycznej kariery, jak Metallica, która właśnie rezyduje w kuli sferycznej w Las Vegas, a inni są właściwie na końcu swojej muzycznej kariery. Tak spoglądam trochę na basistę Judas Priest, pana Iana Hilla, który w końcu zabrał głos po odejściu z tego zespołu dosłownie kilka dni temu. Zdradził tak naprawdę, dlaczego podjął taką decyzję, a wszystko wiązało się tak naprawdę z jego występem w Belgii. Mówi, że tuż przed bisami na koncercie w Brukseli poczuł nagły trzask i bardzo ostry, palący ból. Pomyślał wtedy, to koniec, to już definitywny koniec. Ten koncert był bardzo trudny, oczywiście wytrzymał do końca, natomiast żeby dosięgnąć gryfu, musiał opierać łokieć na brzuchu i odchylać tak naprawdę gitarę basową do tyłu. Po koncercie poruszanie barkiem stało się po prostu niemożliwe. Mówi, że od łokcia w dół wszystko działało bez zarzutu, ale po prostu nie był w stanie poruszać barkiem. No i właśnie dlatego musiał odwołać koncert w Londynie. Później w Londynie zastąpił go pan Rimmera, który teraz zostanie następcą basisty w Judas Priest. To koniec pewnej historii, natomiast my tej historii wyjątkowej muzycznej nie zapominamy. To Breaking the Law.

0: wiecie, że ten utwór miał się nigdy nie pojawić w radiu. Zresztą muzycy zespołu Strachy na Lachy byli tak przekonani, że ten utwór ze względu na cenzurę nigdy nie trafi do żadnego radia, że zresztą planowano go wydać wyłącznie jako singiel internetowy. No ale pojawiły się jakieś takie duszyczki niepokorne, które pomyślały, że to jest na tyle dobry utwór, że warto jednak go przemycić, także w Esterok.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się nie tylko nowa, świeża krew, ale także szokująca decyzja od Jimmy'ego Page'a. A propos utworu Stairway to Heaven, powiemy także o nowym obrazku od A Perfect Circle. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co słychać w Alabamie. A skoro tak, to z nami Lynyrd Skynyrd. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam. To jest ostatnia godzina naszego środowego spotkania.

0: Skoro już pytamy o te numery, to gdyby zapytać się dzisiaj kapelę Sarang z Chorzowa o ich numery, to by na przykład powiedzieli o tym, co wydarzyło się 11 września, kiedy premierę miał ich najnowsze singiele Rany. Zresztą teraz także więcej opowiedzą o swoich początkach.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na świeżą krew Westeroka. Dzisiaj ze mną i z Państwem świeża krew, ale z doświadczeniem, prosto z pięknego Śląska, Sarang. Kto pojawił się w studiu Eski Rock? Na pewno cały zespół. Przedstawiamy się po kolei, panowie.
3: Cześć, dzień dobry, nazywam się Łukasz Czuczu, Mazerant.
4: Z tej strony Plaster, gitara.
5: Patryk, gitara.
6: P.O. Bas.
7: Senator, perkusja.
2: I Łukasz to frontman.
3: Oczywiście.
2: Tak jak tutaj wcześniej mogliśmy się zapoznać. Słuchajcie, szybciutko jeszcze, pytanie sztampowe. Sarang to jest tego koreańskiego miłość, czy macie zupełnie inne wyjaśnienie?
3: Wszyscy o to pytają.
2: I... No, bo każdy sobie wygoogla i nic innego nie znajduje.
3: Tak, nie chodzi o miłość, chodzi o film Moon z 2009 roku i nazwę bodajże stacji kosmicznej.
2: A, okej.
3: Okay. I jest to z języka indonezyjskiego i oznacza rui, czy też ul, także tak.
2: I to jest ta wasza inspiracja. Okej, pięknie. I teraz, kim tak naprawdę jesteście? Co gracie? Poza tym, że mocno mięśliście, to niektórzy zapewne dopiero was pierwszy raz usłyszą. Czego doświadczą?
3: No jesteśmy na pewno grupą przyjaciół. Mhm. Myślę, że to przede wszystkim i to chyba trzyma nas od już wielu, wielu lat razem. Jesteśmy zespołem ludzi, którzy oczywiście mają za sobą jakieś tam doświadczenie i różne historie muzyczne. No i łączy nas zdecydowanie chęć grania muzyki nowoczesnej. Muzyki, można powiedzieć, gdzieś tam z pogranicza metalu, nowoczesnego metalu, trochę rocka. Eksperymentujemy, staramy się troszeczkę zmieniać koncepcję. Do niedawna graliśmy, pisaliśmy w języku polskim.
2: Angielskim,
3: przepraszam, no tak jest. Teraz zaczęliśmy z językiem polskim. Myślę, że jakby ma to większą siłę przebicia. No i cóż, no jesteśmy zespołem, który próbuje gdzieś tam pokazać na lokalnych i trochę szerzej scenach swoją muzykę i zgromadzić jak największą publikę, tak, i liczbę odbiorców.
2: I z jakim efektem? No jednym z efektów jest fakt, że się spotykamy w studiu w Warszawie, gdzie akurat przy okazji naszego nagrania macie dzisiaj koncert. Tak. Ale tak w ogóle, jak często zdarza wam się, że musicie się tarabanić przez kraj, żeby właśnie gdzieś wystąpić?
3: Myślę, że bardzo często. Niestety, no, jeżeli chcemy, może tak powiem, dotrzeć do większego grona, no to inaczej się tego nie da zrobić, jak po prostu pojawić się w danym mieście. Mhm. Poza tym, no to też wydaje mi się, że zawsze jakiś ruch i pojawianie się na różnych scenach, w różnych miastach, możliwość kontaktu z różnymi ludźmi, poznawanie też różnych zespołów, to jest coś, co trochę buduje taką sieć kontaktów, taki networking, tak, i pozwala też ten zasięg zwiększyć. No oczywiście w międzyczasie trzeba wydawać materiał i tutaj mieliśmy dość długą przerwę od ostatniego wydawnictwa, natomiast no udało się, myślę, wreszcie przynajmniej kilka kawałków napisać, zgrać i myślę, że już wkrótce będziemy w stanie zaprezentować je szerzej.
2: To będzie epka? Będzie album?
3: Będzie to epka, tak, będzie, tak. Będzie to epka zatytułowana Zmierzch. No, pojawią się między innymi takie utwory jak ten, który mam nadzieję, że będziemy w stanie teraz puścić.
2: Właśnie to się teraz wydarzy. Utwór Rany.
3: Rany. Jest to tekst, który mówi o tym, że często staramy się być dla innych dobrzy, tak? Staramy się być dobrymi ludźmi, ale mimo wszystko szukając gdzieś tam drogi dla siebie, potrafimy innych ranić, tak?
2: Proszę Państwa, posłuchajmy. Zespół Sarang, debiutancko na antenie Eski Rock i zapraszam do wersji podcastowej, tam sobie trochę więcej pogadamy. Dziękuję Wam pięknie.
3: Dzięki.
4: Dzięki wielkie. Dzięki.

0: No i takie żarty, takie niesamowite humory będą nam wszystkim towarzyszyć już w przyszłym tygodniu, 22 października w klubie Progresja. Będzie przednia zabawa, zresztą walczycie o to, żeby wziąć w tej zabawie udział.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No i na przykład Ola dzisiaj nagrała się na Messengerze Eski Rock, drodzy Państwo, i takie oto słowa.
2: Cześć Michał.
0: Cześć.
2: Jak słyszysz?
0: Słyszę gitarę i zmywarkę.
2: Nie, gitarowo jest cały czas, rockowo jest cały dzień. Słucham Was cały dzień. Słuchamy Was z dziewczynami w pracy. Jesteśmy we trzy, więc potrzebujemy trzy wejściówki. Bardzo chcemy pójść na Wasze urodziny. Bardzo, bardzo. A powiedziałeś, że rozdasz 10 biletów, więc 3 mogłyby być nasze, prawda?
0: No mogłyby być, mogłyby być. Będziemy, drodzy Państwo, walczyć, żeby nawet te 3 kobiety się pojawiły. Same, solowo. No, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o bilety, to koniec. Natomiast ci, którzy się dzisiaj nagrali, bądźcie dobrej myśli, ponieważ wykorzystam Wasze głosówki także jutro.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Taki muzyczny, rozdawniczy plot twist. To Nickelback Westerok w oczekiwaniu na nowy krążek.

0: Jak myślicie, jak często Jimmy Page ma pytanie, czy może wykorzystać Stairway to Heaven do jakiegokolwiek filmu albo do zwiastuna do jakiegokolwiek filmu? Myślę, że te propozycje pojawiają się bardzo często, stąd reżyser filmu Narnia, Siostrzeniec Czarodzieja, kiedy dostał zgodę, by wykorzystać Stairway to Heaven właśnie w zwiastunie do tego filmu, powiedział, że był tak wzruszony, że pozwolili mu użyć tej piosenki, no, że do dzisiaj pamięta tę chwilę. Wcale się nie dziwię. To naprawdę wyjątkowy moment. Stairway to Heaven do obejrzenia w zwiastunie do filmu Narnia, Siostrzeniec Czarodzieja.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.

teraz muzycznie wróćmy do tego, co działo się kilka miesięcy temu na wyprzedanym koncercie w Londynie. To było wyjątkowe wydarzenie, ponieważ panowie z A Perfect Circle właśnie w ten sposób promowali swój nowy krążek. Jak mówi dzisiaj Maynard James Keenan, oczywiście, że cieszę się na publikację nagrań, ale nasze piosenki zawsze nabierają większej osobowości, gdy zaczynamy grać je na żywo. No i dzisiaj dostaliśmy teledysk właśnie promujący utwór Starless, który właśnie nawiązuje do tych mocnych momentów koncertowych z Londynu. Dlaczego o tym wspominam dzisiaj? Nie tylko dlatego, że Perfect Circle za chwilę pojawi się na antenie Ski Rock, przede wszystkim dlatego, że to jest przyczynek, by skupić się na zdrowiu Maynarda Jamesa Keenana, bo wiemy o tym, że miał niedawno operację biodra i niektórzy zastanawiają się, co dalej z jego projektami i tutaj uspokajam, Maynard dzisiaj powiedział takie słowa. Do świąt Bożego Narodzenia będę w 18 różnych krajach z 3 różnymi zespołami i zagram 28 koncertów. Jak na kogoś, kto miał niedawno operację biodra, no nie wygląda na człowieka, który wybierałby się na muzyczną emeryturę. To A Perfect Circle i Starless w Esterok.

0: No i tak dojechaliśmy z tym Incubusem na koniec naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18, a już za kilka chwil pojawi się wasz ukochany Krzysiek Sokołowski, czyli Człowiek z Metalu i jego dzisiejszy gość. Powiedzieć, że to jest ikona i legenda heavy metalu w naszym kraju, to tak jakby kompletnie nic nie powiedzieć. Więcej już za kilka chwil w Esterok. Michał Prykopowicz, do usłyszenia, do jutra, pa pa.
1: Autopromocja. Melina Esterok. Jak jesteśmy przygotowani, gdyby wojna miała wybuchnąć dziś? Uważam to za bardzo uczciwe pytanie, ponieważ jeżeli my żyjemy w zagrożeniu wojennym od 14 roku, od 22 żyjemy w ultra zagrożeniu wojennym, to już powinniśmy byli się przygotować, a de facto wiemy, że coś jest na rzeczy od 2007 roku, kiedy Putin na konferencji w Monachium powiedział: nie, to już mnie nie interesuje taki układ świata, teraz będzie inaczej. Rok później zaatakował Gruzję, nic nas to nie nauczyło.
2: Melina. A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
1: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
3: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
4: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Tradycyjnie wasz członek, człowiek, wita przeserdecznie. Dzisiaj w typowo metalowym anturażu. Zanim przejdę do samego gościa, przypomniały mi się moje złote, piękne czasy, gdy byłem przystojnym, młodym studentem i to niestety nie było 2 lata temu. Przyjechałem na koncert do Warszawy, wtedy studiując w Lublinie, gdyż w tym mieście odbywał się koncert jednego z moich ukochanych zespołów, czyli naszego polskiego Turbo. Koncert do dziś utkwił mi w pamięci, a ja pamiętam, że jak wybrzmiały ostatnie dźwięki, skandowałem Turbo, Turbo, tak żeby jeszcze wyszli na scenę. Później, gdy cały zespół nie wychodził, zacząłem z tłumem krzyczeć: Grzegorz Kupczyk, Grzegorz Kupczyk. I wiecie co? Nie wyszedł. Ale dzisiaj przyszedł, a właściwie przyjechał. Chociaż z drugiej strony jeszcze, albo z trzeciej, to można powiedzieć, że przyszedł, bo się okazuje, że na co dzień jednak teraz bywa w Warszawie.
5: Tak.
4: Proszę państwa, Grzegorz Kupczyk.
5: Dzień dobry. Yeah.
4: Ile to trwało, Grzegorzu? Ile to trwało, zanim tutaj przyjechałeś?
5: No to
4: zgadywaliśmy się od łoj, albo jeszcze
5: dłużej.
4: Lepiej.
5: No.
4: I Grzegorz tak mówił tutaj przed chwilą: wyczułem, że tak się lekko usprawiedliwiał. Mam nadzieję. No widzisz, Krzysiu, no tyle się umawialiśmy i teraz wreszcie dopiero. Ja mówię do Grzegorza, że no wiesz co, tak, zgadza się, tylko że ja za każdym razem tutaj w studiu byłem.
5: No właśnie, ja co prawda tego nie wiem, ale wierzę ci na słowo.
4: Musisz mi uwierzyć na słowo. Grzesiu, pozwolę sobie tak zdrobnić, bo ty jesteś taki chłop, że tak powiem, miły, przyjemny, sympatyczny.
5: Skoro tak mówisz.
4: I pomimo tego, że różni nas te 5 lat, to jednak tak jakoś wyczuwam, że tak jak do mnie często ludzie mówią Krzysiu, zdrabniając, tak do ciebie pewnie wszyscy mówią też Grzesiu.
5: Grzesiu.
4: No właśnie, no. Grześku to tak już pewnie... Może przez ostatnie 3 lata, jak jesteś tak minimalnie starszy, to wtedy, a całe życie tak czuję, że Grzesiu, nie?
5: Grzesiu, tak. Fajne, miłe. Nie znoszę, jak do mnie mówią Grzegorzu. To jest takie ministerialne.
4: Więc słuchaj, Grześku. Widzimy się tutaj nie bez przyczyny. To znaczy, tych powodów jest wiele. Oprócz tego, że tak po prostu fajnie byłoby sobie z tobą pokonwersować na tematy metalowe, ale i nie tylko. No to widzimy się głównie ze względu na twoje najnowsze dzieło, twoje i twoich współtowarzyszy w Doli, bo nie powiem przecież, że w niedoli, czyli mowa tu oczywiście o krążku Aperitif.
5: Tak, 9 się ukazał oficjalnie.
4: Powiedz mi tak, czy ta nazwa jest dosyć znamienna, to znaczy, czy to jest tak, że to jest taki wstęp do jakiejś grubszej imprezy?
5: No, powiem ci, że poniekąd tak, bo kiedy ustalałem kolejność utworów na płytę, one do mnie dotarły po zgraniach w takiej, a nie innej kolejności, dlatego że ustawiły się w maszynie alfabetycznie. No, Aperitif pierwsze. I mi się to strasznie spodobało i każde inne przestawianie kawałków już mi nie leżało. No, coś było nie tak. I stwierdziłem, że utwór Aperitif ma idealny tytuł, żeby otwierał płytę. I potem dajmy czadu. Już potem nie ma właściwie spokojnych kawałków. Ale też były dyskusje na wiesz, na płyty rockowe, płyty metalowe powinny się zatrzymać czadem. Mówię, właśnie, wszyscy uważają, że coś powinno już być. Nie, zaczniemy w ten sposób, a potem niejako pozbywając się tego spokojnego utworu, już mamy.
4: Już macie z głowy.
5: Z głowy, dokładnie tak. No okazało się, że to był dobry, naprawdę dobry pomysł. Aperitif, utwór tytułowy, jest takim intrem do całości.
4: To zacznijmy od tegoż właśnie numeru, czyli tytułowego. Połączymy go razem z Graczem, a później przejdziemy jeszcze do innych kawałków, niekoniecznie też z tego albumu, bo w ogóle ja tylko powiem, że Grzegorz jest pierwszym gościem w historii tego programu, który na tyle dużo stworzył już własnej muzyki, że nie było sensu, żeby przynosił muzykę innych twórców, bo zazwyczaj jest tak, że goście przynoszą jakieś kawałki, którymi chcą się pochwalić, to znaczy pochwalić na takiej zasadzie, że słucham tego numeru, bo na przykład jest dla mnie istotny, słuchałem go w czasach dzieciństwa, jakoś tam wpłynął na moje życie muzyczne, ale takie i też codzienne, a okazuje się, że w twoim przypadku, bo tak rozmawiałem jeszcze z na przykład z Arturem Tylmanowskim z Mystic, serdecznie ucałowywujemy.
5: Tak.
4: I zaczęliśmy się zastanawiać, bo ja mówię, Artur, fajnie by było, żeby Grzegorz też przygotował, zaproponował kilka takich utworów, których na co dzień słucha, ale później sobie pomyślałem, no zaraz, no ale tak z Turbo też wypadałoby coś zagrać, z twojego poprzedniego solowego albumu też wypadałoby coś zagrać.
5: I się robi troszkę, nie?
4: Tak, no i się robi tych rzeczy właściwie na tyle dużo, że wiem, że jesteś gotowy na to, żeby zostać dodatkową godzinę, bo jesteś dzisiaj szczególnie wypoczęty. Właściwie zacząłeś praktycznie ten prestur.
5: Jasne, przecież nie robię.
4: I później pogadamy o tych kawałkach już nie Grzegorzo Kupczykowych. Dobra, bo tradycyjnie niepotrzebnie się rozgaduję, zacznijmy od Aperitifu.

0: I wracamy do naszych deliberacji i dywagacji na tematy nie tylko metalowe, ale przede wszystkim na wstępie skupimy się na najnowszej płycie Grzegorza Kupczyka zatytułowanej Aperitif, aczkolwiek ja już słyszałem niejednokrotnie, że ty mówisz, że to nie do końca jest tak, że to jest po prostu Grzegorz Kupczyk, tylko to jest Grzegorz Kupczyk z trójką wspaniałych muzyków.
1: Tak.
0: I widzę, że na każdym możliwym kroku to podkreślasz i to jest bardzo fajne coś takiego widzieć i słyszeć, bo właśnie mam wrażenie, że tworzycie taki no, zgrany kwartet. Mhm. I wydaje mi się, że działa to w obie strony, że na zasadzie wzajemnego jakiegoś takiego szacunku, zrozumienia, dzięki czemu też widzę po chłopakach, jak ich obserwuję, czy w mediach społecznościowych, czy na koncertach, że to granie ich po prostu cieszy. Mhm. Czy ty też tak, Grzegorz, czujesz, że Grzegorzu, czy Grześku, czy tak czujesz, że to jest najlepszy skład, z jakim miałeś do czynienia w ostatnich latach, czy może nie chcesz, nie wiem, porównywać, ale po prostu czy czujesz się dobrze rzeczywiście w tym składzie i czujesz, że to jest to?
1: Tak, powiem ci, że mam wrażenie, że to jest taki... Powiedziałem kiedyś coś takiego, że chyba musiałem zrobić coś dobrego w życiu, skoro spotkałem tych ludzi. Bo granie z tymi panami to są... Właśnie dzisiaj żeśmy się z tego śmiali. Jak my się spotykamy, to tak jakbyśmy przyjechali wszyscy na wakacje. Jest naprawdę wspaniale. Każdy z nich jest inny. Ale generalnie oni wszyscy, my wszyscy dochodzimy do takiego punktu centralnego, w którym czujemy się ze sobą tak dobrze, że aż szkoda potem się rozjeżdżać do domów. Ornette, totalny rock and roll, to jest w ogóle ikona. Paweł Oziabło, kochany, cudowny, słodki człowieczek. Łukasz, Marek, jak ja to mówię, człowiek bez nazwiska, czyli facet, który jest bez przerwy uśmiechnięty. I kiedy my dochodzimy do tego momentu, kiedy zaczynamy razem grać, się spotykamy, to jakaś tak się wywiązuje taka, nie chcę powiedzieć chemia, ale wiesz, integracja, nie wiem jak to nazwać, jest prąd niesamowity i my się cieszymy z każdej sekundy, z każdej chwili, kiedy gramy.
0: A czy jest trochę tak, nie ujmując i nie deprecjonując oczywiście twoich poprzednich zespołów, ale czy jest tak, że teraz czujesz, że tak trochę odżyłeś?
1: Stanowczo tak. Był taki moment, kiedy zacząłem czuć się stłamszony, przyduszony, zmęczony, trudno powiedzieć. I kiedy Ornette wziął mnie, Grześ Stępień wziął mnie niejako za bary i powiedział: Grzechu, musisz zacząć robić coś swojego. No ale wiesz, no z kim? To ja ci zrobię skład. I on ten skład zmontował. No i kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz w Michałówce, no to przyznam szczerze, że ja byłem w szoku. Wyobraź sobie, spotkałem się czterech facetów, którzy się nie znali do tej pory. Mm-hmm.
0: I zaczęliście grać.
1: Zaczęliśmy grać, zrobić materiał na płytę w 4 dni. No to się po prostu w palenie nie mieści. No i wiesz, okazało się, że po prostu, że tak, to jest taka butla tlenowa, o, może tak bym powiedział.
0: I rozumiem, że tymi pomysłami to pewnie się tam przeplatacie i wzajemnie gdzieś tam się uzupełniacie, czyli jeśli na przykład jest partia gitary, to pewnie ty gdzieś tam siedzisz nad melodią.
1: Powiem ci, że nie.
0: Nawet nie.
1: Nie.
0: Wyręczają cię.
1: Tak. Zostawiłem chłopakom wolne pole. Oczywiście tam gdzieś jest, to coś zaproponuję. Ale doszło do sytuacji, w której stwierdziłem, że jak oni to będą robić, Ornette będzie pisał teksty, Oziabło będzie robił kompozycje, jak będziemy dopiero razem ewentualnie siedzieć i myśleć, co można tam coś zmienić, to dochodzi do takiego, ja to śmiesznie nazywam, złamania Kupczyka. Bo wiesz, jeżeli ja dalej zacznę pisać teksty i dalej zacznę komponować, to ciągle będę ja. A ja chciałem coś zmienić, wiesz, coś przewalić na lewą stronę. I to była bardzo dobrze politycznie pomyślana sytuacja, że oddałem pole i oni dla mnie piszą te rzeczy. Mhm. Ja je wykonuję i wychodzi to naprawdę bardzo dobrze.
0: Kiedyś gdzieś też słyszałem, jak powiedziałeś, że właśnie Ganses ma tyle pomysłów na numery, że pewnie starczyłoby na kilka kolejnych właśnie płyt. I czy to jest tak, że jeśli na przykład spotykacie się i zaczynacie któreś z tych pomysłów realizować, to jest tak, że ty mówisz, o, bierzemy to, czy nie wiem, wszystko jak leci
1: wszystko
0: po kolei?
1: Leci.
0: Wszystko jak leci.
1: Naprawdę. Powiem ci, że jakiś czas temu, jak żeśmy się spotkali i Paweł Oziabło po raz pierwszy przyniósł swoje kompozycje, propozycje kompozycji. To ja przesłuchałem pierwszy, drugi numer, bierzemy wszystko. Jak? No, bierzemy wszystko. No, bierzemy wszystko, to bierzemy wszystko. I teraz, kiedy nagraliśmy tą płytę, to Paweł mi już oznajmił, że ma utwory na kolejną płytę. Więc mówię, no to robimy. Robimy? Tak, robimy, tylko najpierw wypromujmy tą. Nie?
0: Czyli czy to oznacza, że jak skończycie już promować ten album, to w ciągu 2 miesięcy wyjdzie kolejny?
1: Aż tak dobrze nie, ale już wiemy, że latem rozpoczniemy pracę nad nową płytą na pewno.
0: No to szybko. To cofnijmy się jeszcze do poprzedniego albumu i z tamtej płyty promowanym, to znaczy numerem, który promował album, był numer Eddie. Z tego numeru posłuchajmy więcej.

0: ja nie jestem sam, bo ze mną w studiu Grzegorz Kupczyk, którego zresztą przed chwilą mogliście usłyszeć w tym wspaniałym numerze zespołu Turbo. I o Turbo dzisiaj też fajnie by było, żebyśmy sobie podyskutowali tutaj na poza anteniu. Porozmawialiśmy o rzekomym satanizmie Grzegorza Kupczyka. Okazuje się, że w latach pewnie 80. to było.
1: No nie, później.
0: Później nawet już.
1: To był mój drugi start Turbo, czyli gdzieś, myślę, że był to przedział między 2000 a 2007.
0: A czy to było w tych czasach już? O kurde, tak, ja byłem pewien, że to były, wiesz, te czasy.
1: No to w 87 roku w audycji, inaczej, w programie telewizyjnym Kontakt, który miał miejsce chyba około godziny 23, zaprezentowano dwie płyty, Kawalerię Szatana i Czarne Tabory. Tak, dobrze mówię?
0: Ostatni Tabor.
1: Ostatni Tabor, tak.
0: Ostatni Tabor to był singiel Kata.
1: Tak, no i powiedziano, że to są płyty satanistyczne, zrobił się tego straszny zamęt, chcieli mi usunąć z wydziału wokalnego, tam cuda były, nieważne. W każdym razie okazało się, że rzeczywiście bzdura i to ucichło. I właśnie chyba w 2000 albo 2005 roku nagle ktoś się znowu odezwał i zaczęły się jazdy w tym temacie i ja powiedziałem, że nie, dość. No i ostrzegłem, uprzedziłem, zagroziłem i bodaj z tego, co wiem, jestem chyba jedynym rockowym muzykiem, którego pisma o tej orientacji, że tak się wyrażę, oficjalnie przeprosiły, zrobili to prywatnie, powiedziałem, że mają to zrobić tam, gdzie to opublikowali. Tak się stało i właśnie dzisiaj nawet menadżerowi pokazywałem, bo to jeszcze cały czas w internecie jest.
0: Oficjalne przeprosiny Grzegorza Kupczyka. Przez Kościół, można powiedzieć, no
1: tak,
0: tak.
1: Oczywiście, że
0: który
1: tak.
0: Posądził cię o satanizm. Boże.
1: Ja nawet partyjny nie jestem, a co ja mam z satanizmem wspólnego?
0: No nie wiem, może to, wiesz, to picie krwi dziewic, nie wiem, może to to...
1: Czerni, na czemu nie? Ziemniaczkami, może być.
0: Boże. No i tak, i zrobiło się tak kulinarnie przyjemnie.
1: Bynajmniej wegańsko.
0: Słuchaj, bo tu w międzyczasie jeszcze też ktoś składał życzenia dla nauczycieli. Przecież ty też byłeś nauczycielem muzyki. Mm-hmm. Ile lat uczyłeś?
1: Ojej. Wiesz co, nie wiem, nie pamiętam, ale myślę, że z 5-8 na pewno.
0: To była szkoła taka publiczna?
1: Nie, to były szkoły, nie, nie. Najpierw uczyłem śpiewu, nie, przepraszam, muzyki w jakiejś szkole mechanicznej, bo wprowadzili przedmiot muzyka. Mm-hmm. I tam uczyłem parę lat. I potem trafiłem do jakiejś szkoły ponadpodstawowej, ale powiem ci, że już nawet nie pamiętam do jakiej. I tam uczyłem kolejne lata.
0: Okay.
1: I to przyznam, ja w ogóle zawsze bardzo chciałem uczyć. Lubiłem to, kochałem to. I bardzo chciałem to robić. Nie miały dla mnie znaczenia pieniądze, tylko sam fakt, że uczę. Było bardzo fajnie.
0: A powiedz mi, jak sam się uczyłeś śpiewać, mówię teraz o profesjonalnej nauce śpiewu, to czy było tak, że miałeś takich nauczycieli, którzy byli w stanie cię pokierować w te rewiry heavy metalowe, czy to było tak, że ty od nich czerpałeś jakieś bardziej podstawy, a tych rzeczy już stricte heavy metalowych musiałeś nauczyć się sam i można powiedzieć, że samemu sobie to wszystko, ten swój wokal, swój charakterystyczny, można powiedzieć, zaśpiew wymyślić?
1: Tak, dokładnie tak było. To znaczy, ja miałem na wydziale wokalnym wspaniałych profesorów. Naprawdę takich, że no niestety większość z nich już odeszła, ale to byli wspaniali wychowawcy, wspaniali profesorowie, którzy umieli przekazać wiedzę wokalną. Natomiast faktem jest, że te wszystkie, nazwijmy to, szkółki metalowe robiłem sam. Sam to osiągałem, słuchałem, uczyłem się, ćwiczyłem, trenowałem, Boże, jak to nazwać? Nie wiem, w każdym bądź razie była taka sytuacja, kiedy nieżyjąca, przekochana pani dyrektor Bożyńska powiedziała kiedyś do mnie: panie Grzesiu, ona była taka bardzo kulturalna.
0: Na pewno nie powiedziała panie Grzegorzu.
1: Nie, nie. Panie Grzesiu, ale pan będzie musiał się zdecydować w końcu, bo będzie pan musiał wybrać między tym śpiewaniem rockowym, a jednak operą, bo tego się nie da pogodzić. Wie pani dyrektor, ja to pogodzę. I taka, nie, tego się nie da. I doszło do sytuacji, w której, pamiętam, nagrywałem utwór Miecz Boruda, no, Ostatniego Wojownika, i musiałem tam pójść rano, czego nie znoszę. Nie znoszę śpiewać rano i chyba nie tylko ja.
0: Nie tylko
1: musiałem wyjść do studia chyba na 9 rano. Studio Giełda w Poznaniu. Wszedłem, zaśpiewałem Miecz Boruda. Bardziej zorientowani wiedzą, że to jest już takie naprawdę orto. No a na 10 już na lekcję śpiewu. I pamiętam, że wszedłem na lekcję śpiewu. Śpiewam jakąś chyba Amarilli, Ariette Scarlettiego. I mój profesor Kubiś mówi do mnie: no widzisz, Słyszę, że trenowałeś, że ćwiczyłeś. No wspaniale brzmi ci dzisiaj głos. A mówię, widzi pan profesora, przed chwilą śpiewałem Death Metal, prawda? Takie oczy zrobił, jak? Co?
0: Po takiej rozśpiewce to...
1: No niestety, tak się zdarza. I od tego czasu nikt nigdy nie zwrócił uwagi, że muszę wybierać. Nie, byłem jedynym naprawdę uczniem, który nie dość, że mógł nosić długie włosy, mógł chodzić w skórze, to jeszcze mógł się urlopować na koncerty, bo tego przecież nie wolno w trakcie nauki.
0: Wracając do muzyki turbo, za chwilę usłyszymy Kawalerię Szatana, no czyli utwór sztandarowy, utwór bardzo ważny w ogóle dla polskiej muzyki metalowej. Jeśli miałbyś wybrać swoje ukochane numery turbo, i jeśli nie byłaby to Kawaleria Szatana czy Szalony Ikar, który dzisiaj też mam nadzieję, że zdążymy i też wybrzmi z głośników, to co by to jeszcze było? Wybierz trzy kawałki.
1: Wybacz wszystkim wrogom, bo to jest miazga. To jest fantastyczny utwór.
0: Podaj dłoń.
1: Tak jest. Otwarte drzwi do miasta. Bardzo
0: wokół,
1: lubię
0: dziki
1: ten utwór. I wiesz co? Odkryłem niejako na nowo płytę Avatar. I z płyty Avatar myślę, że chyba Armia. Tak, Armia. Świetny tekst. Bardzo na czasie na dzisiaj. Świetny riff. Doskonale brzmiący. Wspaniała kompozycja Wojtka Hoffmana.
0: Groźne miny zdobią twarz.
1: Patrz, jak wie, no nie możliwe.
0: Ogrom dzieła się dokona, bo zwycięstwo żyje w nas! W nas!
1: Kurczę, dobry jest, no jest dobry.
0: To posłuchajmy na razie numeru Kawaleria Szatana, o którym przed chwilą wspominaliśmy, a teraz posłuchajmy właśnie.

0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
2: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
3: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Człowiek z metalu w SC Rock.

0: Szalony Ikar w wykonaniu Grzegorza Kupczyka, ale też i całego zespołu Turbo, a dzisiaj moim gościem właśnie sam Grzegorz Kupczyk. Wracając jeszcze na chwilę do płyty Smak Ciszy z 1985 roku, warto nadmienić, że to jest album, który, jak można wyczytać z bukletu, czyli z tak zwanej książeczki po prostu, która jest dołączana do płyty, można stamtąd wyczytać, że ten album zadedykowaliście zespołowi Iron Maiden.
1: Tak.
0: I czy to jest tak, że wtedy to rzeczywiście była taka wasza największa muzyczna miłość i na tyle czerpaliście inspirację, że jest słychać na tym albumie, czy słychać też ogólnie w twórczości Turbo? I czy to jest tak, że ta miłość została do dzisiaj, czy trochę się to zmieniło?
1: Może minimalnie się zmieniło, ale miłość do Iron Maiden pozostała. Uwielbiam ten zespół. Mam ich całą dyskografię, z przyjemnością do tego wracam. A też dlaczego? Nie tylko dlatego, że po prostu mnie bardzo pasi to, co Iron Maiden robi, ale mam z tym bardzo miłe wspomnienia, bo kiedy Iron Maiden pierwszy raz przyjechali do Polski, grali w Poznaniu, w poznańskiej arenie, to było chyba 84 rok, o ile dobrze pamiętam. Słynne wesele, na którym potem grali w restauracji nieistniejącej Adria. Pamiętam, że koledzy, którzy byli w ekipie technicznej, załatwili nam spotkanie z Iron Maiden. Pojechaliśmy do hotelu Mercury i wtedy po raz pierwszy zaprezentowaliśmy Bruce'owi nagrania Wariacki Taniec i Już nie z Tobą. Ta wersja radiową, którą dzisiaj tutaj puszczali

0: oglądaliśmy koncert
1: Boże, z Dortmundu taki był koncert, były dwie sceny. Iron Maiden, a za chwilę Scorpions, a za chwilę Judas, a za chwilę to, i to się tak zmieniało. I pamiętam, że jak on tam, jak oni tam występowali, jak ja patrzyłem na Bruce'a, to jego zachowanie, ilość energii, ona waliła we mnie z tego kineskopu telewizora w sposób, że jak już się ten koncert skończył, to ja nie mogłem wstać, a nie wiem, co się ze mną stało w ogóle. I ta miłość pozostała. Oczywiście można oceniać, może wypowiadać się, bo nie wypada oceniać, nawet bez sensu ocenianie kogokolwiek w ogóle, ale no, takie płyty pierwsze z Dickinsonem, jak Bestia, czy dwie jeszcze kolejne, no to jest dla mnie absolutny sztos.
2: A jak miałbyś porównać te stare dokonania, czyli właśnie Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, i zestawić je z tymi bardziej współczesnymi nagraniami, czyli na przykład z płytą, no nie wiem, choćby Senjutsu.
0: Albo Final Frontier.
2: No albo na przykład Final Frontier, to jeśli na przykład The Number of the Beast to jest w skali na 10, 10 punktów, jeśli Peace of Mind to jest 10 na 10, to Senjutsu ile by od ciebie dostało?
0: Jest to samo.
2: Tak?
0: Powiem ci dlaczego. Dlatego, że w mojej opinii zespół Iron Maiden po prostu dojrzewał. Z wiekiem. Ci panowie już nie mają po 30-20 lat. Jest inny sposób widzenia świata, tworzenia. Oni inaczej do tego podchodzą. Nie twierdzę, że jest brak pomysłów. Nie, tylko po prostu, no, ile możesz grać patatajki, wiesz, te fajne rzeczy. No, coś zaczynasz rozbudowywać, szukasz, poszukujesz, nie wiem, grzebiesz ziemi, nie wiem, jak to określić.
2: I jeździsz na ranczo.
0: Jeździsz na ranczo, tak. I powstają takie, a nie inne kompozycje, w związku z czym nie jestem przekonany, czy ocenianie tych płyt, o których ty mówiłeś, tych pierwszych, w skali takiej samej jak kolejne, jest słuszne. To jest inny Iron Maiden, aczkolwiek ten sam. Wiesz, co mam na myśli.
2: To trochę tak jak na przykład oceniać płytę Chinese Democracy, zestawiając ją z innymi płytami Gunsów, czyli...
0: Dokładnie.
2: To jest zupełnie inna osłona Guns N' Roses, to jest Axel i gdzieś tam, powiedzmy, opary Gunsów, a pozostałe płyty Gunsów, no to wcześniejsze oczywiście, albumy, no to 100% Gunsów.
0: I to też nie chodzi o to, że oni byli młodsi, mieli więcej energii, a teraz mają mniej. To nie o to chodzi. Po prostu jesteśmy muzykami, wiemy, też poszukujemy, w jaki sposób, prędzej czy później zaczynamy kombinować. Kurczę, wiesz, a z próbą tego, a z próbą tamtego. I oni, myślę, robią dokładnie to samo, tylko mają większe możliwości. Oni mogą sobie na to pozwolić.
2: I tak samo Grzegorz Kupczyk mógł sobie pozwolić sięgnąć po klasyk zespołu Bon Jovi.
0: Aj, wiem, co masz na myśli.
2: I nagrać numer Living on a Prayer. Czy była to trochę dla ciebie zdrada metalu?
0: Wiesz co, ja od dłuższego czasu robię przede wszystkim to, na co mam ochotę. Mam ten komfort, że mogę być niezależny, mogę wejść sobie do studia, mogę sobie nagrać wszystko, co chcę i kiedy chcę. I pamiętam, że kiedy nagrywałem ten utwór, akurat byłem w trakcie treningu, autentycznie, biegłem sobie, nie wiem, 15 km przeleciałem, a studio, w którym to nagrywałem, było niedaleko mojego rancha. Podbiegłem do studia i mówię do Wiesia Wolnika, mówię: Wiesiu, masz wolne? A co chcesz? No chciałem nagrać taką piosenkę. To może przeleć jutro, ja ci przygotuję podkład. On mi ten podkład cały przygotował. Ja na drugi dzień przyszedłem, też biegiem, sobie przetrenowałem, biegłem, zaśpiewałem autentycznie, po czym chciałem wyjść, a Wiechu mówi do mnie: wiesz co, ale tam by się jeszcze przyznał drugi głos. No dobra, to idziemy drugi głos. I ja czasem nie nagrywam tego po to, żeby to się ukazało, tylko dla własnej radochy. Tak się złożyło, że Wiechu mi to zgrał, jak mi to przysłał, mówię: nie no, trzeba coś z tym zrobić. I to nawet nie chodziło o Bon Jovi, to chodziło o piosenkę, którą lubię.
2: Okej. Okay. Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek, jak brzmiałby Bon Jovi akustycznie śpiewany przez Grzegorza Kupczyka, to właśnie za chwilę się przekonacie.

Człowiek z metalu, czyli Krzysiek Sokołowski w

0: Van Hoch i numer bracia. Grzegorz Kupczyk, który jest waszym i moim gościem, za chwilę na pewno bardzo chętnie opowie, o co chodzi z tym całym malarskim graniem.
1: Zostałem zaproszony do zaśpiewania kilku utworów do sztuki Circulum Vitae Van Gogh. To jest sztuka o życiu i twórczości Van Gogha. Popełniłem parę piosenek, wydaje mi się, że wyszło bardzo fajnie. Sztuka miała tylko jedno przedstawienie jak dotąd, właśnie w Lublinie, bo twórcy tego projektu są z Lublina. Wyszła z tego płyta. Płyta miała bardzo ograniczony nakład. Praktycznie była przeznaczona tylko dla osób, które na tę sztukę przyszły.
0: No i dzisiaj tą muzyką mogą się też cieszyć słuchaczki i słuchacze, tak, Eski Rock dzięki Grzegorzowi.
1: Tylko ty to dostałeś, to prawda. Nikt do tej pory tego nie otrzymał ode mnie, żeby mógł to zaprezentować, ale pomyślałem, że właśnie u ciebie fajnie, bo to będzie takie coś inszego. Jest rockowe, jest fajnie wykonane, fajnie brzmi. No to faktycznie fajnie mieli okazję sobie teraz to posłuchać. Generalnie to piosenek jest więcej, ale myślę, że akurat bracia jest takie patetyczne wręcz.
0: Tak, nastrojowe, patetyczne, wzniosłe, zgadza się. Wybiła 21.58, więc już takimi drobnymi krokami będziemy zbliżać się ku końcówce, jakkolwiek dwuznacznie by to nie brzmiało. Więc wypadałoby zapowiedzieć najbliższe koncerty. I tak się składa, że najbliższe koncerty Grzegorza Kupczyka ze swoją wesołą ferajną będą miały miejsce, dobrze wiem o tym, bardzo śledzę wasze media społecznościowe, jestem na bieżąco,
1: wierny fan, to jest
0: w Gdańsku i w Szczecinie.
1: I będzie mnie kochał mój wierny, nocny kochanek.
0: A czy wierny, to się dopiero dowiesz na koncertach?
1: Stary, znam się już tyle lat, że już nie wierzę w zdradę.
0: Ale oprócz tych koncertów, na których zagramy razem, bo chciałbym zaznaczyć z dumą, że Grzegorz Kupczyk ze swoim składem będzie gościem specjalnym tych koncertów, to Grzegorz gra z nami w ramach swojej trasy. Także wystąpi na przykład między innymi w Hard Rock Cafe tutaj, tak, w Warszawie.
1: 13 listopada.
0: Więc serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że to będzie piątek 13 listopada.
1: Piątek 13, wszystko
0: się zapowiada,
1: zgadza
0: się bardzo pozytywnie.
1: Fantastycznie pozytywnie, tak, bo to jest szczęśliwa cyfra.
0: No oczywiście, że tak. No. Czyli zapraszamy na całą trasę Grzegorza Kupczyka. Oczywiście wszelkie informacje związane z trasą, jak i w ogóle z najnowszym albumem znajdziecie na mediach społecznościowych. Zapraszamy i na stronę Grzegorza Kupczyka, jak i na stronę Mystic, gdzie możecie dowiedzieć się, co u Grzegorza w zespole i w trawie piszczy. Natomiast na zakończenie chciałbym, żebyśmy spięli taką klamrą dzisiejszy program i tak jak zaczynaliśmy od płyty Aperitif i zaprezentowaliśmy dwa kawałki, to tak na koniec kawałek o tytule Naznaczony, do którego zresztą powstał klip, no i też oczywiście z tego albumu. Jeszcze Grzegorz, powiedz na samo zakończenie, jak miałbyś wybrać jeden ulubiony utwór z tej płyty Aperitif, to
1: wiesz,
0: co to było?
1: Wiedziałem, że zadasz takie pytanie. Nie potrafię. Słuchaj, uważam,
0: który
1: że...
0: Który to jest numer? Ósmy? Ten...
1: Po prostu jestem zachwycony tą płytą, naprawdę. I nie potrafię wybrać... Dobra, czekaj, dla ciebie to zrobię. Kurczę, niech sobie trochę pomyślę. Wiesz co?
0: 11.
1: Wiesz co, utwór, który... To może tak, rzeczywiście on mnie zaskoczył, ten utwór. Utwór, o którym zapomnieliśmy. Przez mrok. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że kiedy już wszystko nagraliśmy, kiedy już był temat zakończony i tacy zadowoleni z Ornetem, dobra, idziemy do domu, już nieprzytomni ze zmęczenia, nagle Mariusz Piętka mówi, ale zaraz, zaraz, to jest jeszcze jeden numer do nagrania. Jak jeszcze jeden numer? I włącza na mnie i mówi, o kurczę, nie ma tekstu do tego. Mówię do Orneta, wiesz co, Grześ? Weź ty tylko kartkę, ołówek, spieprzaj do góry, napisz coś, nie? Bo on tekściarz. No ale jak to? Idź, napisz. Poszedł. Za 20 minut wraca. To masz. I taką, wiesz, typowa zeszytowa kartka, ołówek wyszkrobany. To masz na... Zaśpiewaj. Dobra. Zaśpiewałem i byłem bardzo nieprzekonany, czy to jest to. Dopiero po zgraniu stwierdziłem, że no, jejku, jest odjazd. To jest bardzo nowoczesny numer. Bardzo nowocześnie w sumie brzmiący, nie hard rockowy, ale może mógłbym powiedzieć, że jest, nie wiem czy mój ulubiony, ale na pewno jeden z najbardziej interesujących na tej płycie.
0: Czyli w pewien sposób naznaczony, ale naznaczony to tytuł innego kawałka z tej płyty.
1: Tytuł innego kawałka.
0: Który za chwilę posłuchamy
1: chyba
0: na zakończenie.
1: Tutaj jeszcze tylko dodam, że teledysk do tego utworu zrobił osobiście kompozytor kawałka, czyli Paweł Oziało.
0: O! No, ciekawostka. Grzesiu, Grześku, bardzo serdecznie ci dziękuję w imieniu swoim, wszystkich słuchaczek, słuchacza, a także TikTokeri i TikTokerów, którzy
1: bardzo
0: dzisiaj...
1: Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy ze mną wytrzymali. Tobie szczególnie.
0: Dzięki, Grzechu. Pozdrawiamy serdecznie, widzimy się niedługo na koncertach, a teraz posłuchajmy jeszcze na zakończenie Grzegorza i jego zespołu.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Taka wisienka na torcie, czyli Państwa wspomnienia.
2: Pani odbiorowni podkochiwał się przez całe 4 lata, nic z tego nie wyszło.
1: A wiesz, że miałem taką nauczycielkę od języka niemieckiego, ona była od nas starsza tylko 11 lat. I teraz się spotkaliśmy zupełnie niedawno na takim spotkaniu prasowym.
3: A
1: nie uwierzysz.
3: Ona też była.
1: Nie
3: no
1: uwierzysz.
3: Co, no co ty, no?
1: Dalej ma tylko 11 lat więcej niż my.
3: Pani Margarita uczy cię kolorów i wysyła zdjęcia, żeby ci pokazać, co to jest różowy.
1: No, okay.
3: Tak wygląda różowy i tak nie wyglądało niebo.
1: Pani Margarita, bardzo mi się podoba, samo już hasło, nazwa, kto wie, w piątek wieczorem...
3: Musisz kupić kwiaty, pamiętaj.
1: Do Margarity koniecznie kwiaty.
0: No. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
0: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
5: Zaprasza SK Rock.
6: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
5: Poleca SK Rock.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

kto by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.